0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: stary. Bo wiele są stary, będzie dobrze, nie? Będzie dobrze.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał?

Śląska. Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.
3: SK Suwałki News.
4: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Kierowca z województwa podlaskiego wziął udział w rajdzie Dakar. O tej wyprawie mówił prezydent miasta Białystok Tadeusz Truskolaski, marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym oraz rajdowiec Jarosław Kazberuk.
5: Niedawno żegnaliśmy pana Jarosława Kazberuka, życząc mu przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby po pierwsze dojechał do mety, a drugiej, żeby odbyło się to bezwypadkowo. I tak się stało. Gościmy, witamy po eskapadzie, która na pewno przyniosła wiele wrażeń. Szanowni Państwo, miasto z dumą wspierało pana Jarosława Kazberuka, no bo po pierwsze rajd Paryż-Dakar to taka tradycyjna, tradycyjna, stara nazwa, już po raz chyba 48 w tym roku wystartował. Pan Jarosław po raz 10, też jubileuszowy, ale też trzeba dodać, że w tym roku Polskę reprezentowała rekordowa liczba załóg, bo łącznie 15 załóg, 29 osób, z czego 14 załóg dotarło do mety. To jest bardzo fajne. No ale właśnie logo miasta Białegostoku, województwa podlaskiego było przy tym pojeździe, którym podróżował Jarosław Kazberuk. Jest to dla nas bardzo duża promocja. Fajnie, że mamy takiego utalentowanego, ale też odważnego zawodnika, bo to nie każdy wsiadłby do takiego pojazdu. Ciągle młodego. Także gratulujemy ukończenia. Jest medal za ukończenie. Tam leży gdzieś tak. No i cóż, no i to tyle ode mnie. Cieszę się, że możemy się spotkać po rajdzie Paryż-Dakar.
6: Bardzo cieszę się, że województwo podlaskie mogło dołączyć do grona partnerów naszego wspaniałego sportowca. Myślę, że wszyscy śledziliśmy, czy to w telewizji, czy to poprzez stronę facebookową zmagania pana Jarosława. Pan prezydent wymieniał te wszystkie te liczby tych rajdów. Myślę, że wszyscy się pamiętamy ten pewnie chyba najbardziej znany występ Jarka Kazberuka razem z Martyną Wojciechowską, kiedy codzienne relacje pokazywały o tym życiu rajdowym. Dzisiaj te relacje możemy albo oglądać na Facebooku, albo w internecie, albo w telewizji, albo chociażby w książce Marzyciel, której również autorem jest nasz bohater. My jako województwo podlaskie bardzo doceniamy taki sposób promocji właśnie chociażby w postaci uczestnictwa w rajdzie Dakar. To pokazuje, że jesteśmy województwem otwartym, że mamy wspaniałych, odważnych mieszkańców. Jest to pierwsze nasze wspólne działanie Ride Dakar. Pani rzecznik przedstawiała różne inne osiągnięcia naszego dzisiejszego bohatera. Na pewno będziemy myśleli o tym, jak możemy jeszcze w tym roku chociażby współuczestniczyć w jakichś w zawodach, w regatach czy wyścigach regatowych, bo uważamy, że to jest świetny sposób na pokazywanie, mówienie o naszym województwie właśnie w kontekście naszych mieszkańców, ich odwagi, ich pomysłowości. Jeszcze raz panu, panie Rosławie, bardzo, bardzo dziękujemy za tą promocję naszego województwa. Jestem przekonany, że nie tylko Rajd Dakar, ale także różne wspólne działania jeszcze są przy nami.
7: Przede wszystkim chciałbym podziękować za te piękne słowa na mój temat. Jak robię takie rzeczy, to nigdy nie myślę o tym, że będą zasługi na koniec. Startując w tym roku w rajdzie Dakar, wioząc logo województwa, miasta województwa, byłem z tego bardzo dumny i powiem Państwu, że na samym starcie najważniejsze było, żeby jak najdłużej wytrzymać. Czyli myślałem sobie, bo oczywiście można odpaść już na prologu. Były takie załogi, które miały bardzo ciężkie wypadki na prologu. Te odcinki są bardzo długie. Startujemy często w ladym świcie. Jedziemy te 700-900 kilometrów. I na każdym kilometrze można się wywrócić, można zakończyć rajd, można się popsuć. A ja cały czas myślałem, jak najdłużej z tymi naszymi znakami, które określają tą moją tożsamość, czyli Białystok Podlaskie, jestem stąd, za każdym razem dumnie wiozę logo, za każdym razem pamiętam o tym, że jestem, że mam tu kibiców, że mam tutaj Białostoczan, którzy trzymają mocno kciuki, reprezentantów tych dwóch rzeczy, tylko, czyli województwa i miasta, którzy trzymają za mnie kciuki i myślałem o tym, żeby przejechać jak najwięcej i na koniec była meta. Z tej mety zawsze jesteśmy bardzo dumni. Kiedyś taki nasz, jeden z najlepszych naszych kierowców rajdowych i najstarszy teraz, Sobiesław Zasada, powiedział tak, że nie jest ważne to miejsce, ono się po prostu na koniec wykreuje. Że trzeba jechać swoje, trzeba jechać tempem najlepszym, jak się da radę. Trzeba się naprawiać po drodze, bo kiedyś takie czasy były, że jak w Dakarze, oni też musieli jeździć i sami naprawiać to auto. I po tych rozmowach zawsze było takie fajne, bo on mówi, panie Jarku, ja bym chciał pojechać w tym rajdzie, ale ja się trochę boję. Ja bałem się kiedyś, bo to był ciężki rajd i wydawało mi się, że nie dam rady. Więc już teraz jest za młody na to, żeby jechać w rajdzie Dakar, ale my reprezentujemy Polskę. Ja w tym roku też, bo trzeba powiedzieć, że zaczynamy od tego, że reprezentujemy Polskę dumnie. I w tym roku na tych wszystkich moich rzeczach, kask, jak widać, kombinezon, wszędzie nasze loga były. Proszę Państwa, pojechaliśmy w bardzo dobrym stylu, nad możliwości sprzętu, którym dysponowaliśmy i myślę, że to miejsce jest naprawdę fajne. Każdego dnia trzeba było sportowo stanąć na starcie. Cały zespół musiał się mocno zmobilizować do tego, żeby zapracować na tą naszą metę na koniec. Potem, pomimo tego, że to był 10. raz, już mówiłem wcześniej, mocno ścisnęło za gardło, bo jednak dojechanie do mety tego rajdu i wyjście na rampę to jest wielka rzecz. Medal jakby mała rzecz, ale potwornie cieszy. Te medale się Wam wszystkim należą. Dziękuję za wsparcie, panie prezydencie.
2: A może jakieś taką sytuację?
7: Ekstremalną. I panie marszałku. Tak, oczywiście takie sytuacje są i czasami mówiłem już wcześniej, że staną te włosy dęba pod tym kaskiem, ale trzeba jechać dalej. Są takie sytuacje, kiedy w tym roku mieliśmy z tego powodu, że bardzo sportowo jest teraz i coraz później się startuje, więc wjeżdża się w noc. W Ameryce Południowej do 21 była lampa, czyli było słoneczko, a w Arabii Saudyjskiej niestety o godzinie 17.30 ta lampa gaśnie i zaczyna się noc. I ta jazda po nocy jest horrorem. Jeszcze jazda szybka, a nie zwalnia się, bo mamy limity czasowe. Jak nie złapiemy się w limicie, to takiego medalu się nie dostaje, tylko tabliczkę finisher. Więc walczymy też o to, żeby dostać medal. I proszę Państwa, w tym roku była taka sytuacja, że zamienialiśmy się z Piotrkiem. Piotrek jechał tego dnia dość sprawnie, ale dojechał do bardzo ciężkich przeprawy przez takie jakby góry piachu. To nie były nawet wydmy, tylko porośnięte w niektórych miejscach zieleniną taką. Były jakieś oczywiście trawy tak zwane, na których jak się podjeżdża pod górę, to podbija i może też auto wydachować łatwo. A trzeba naprawdę napędzić się i często mieć te 150 na godzinę, żeby wejść pod wydmę w terenie. Więc sytuacja była taka, że Piotrek jadąc za kierownicą, ja tutaj patrzyłem w te papiery, żeby dobrze, mówię, słuchaj, no musisz to dołożyć, bo taka górka do pokonania. I on w pewnym momencie nie dojechał do końca, tylko przed samym szczytem auto zaczęło się już zwalniać na tyle, że mogło się zakopać. Więc on skręcił w prawo i czujemy, jak nasze auto rośnie i zaczyna się toczyć. Ale przetoczyło się raz, przetoczyło się drugi raz i stanęło na kołach. No zdziwiłem się, że stanęło na kołach, no bo przecież miało się toczyć jeszcze co najmniej 20 razy, bo taki było, taka górka była. I proszę Państwa, co się okazało, takie, jedna z tych traw takich, kęp traw, to są potężne wielkości samochodu, on się zatrzymał na tym. No i w tym momencie, no, oczywiście zdrowaśka i to się mówi tak, no. Mogło być gorzej, jak się teraz stąd wyzwolić, jak się wykopać, no bo to bardzo duża taka łata piachu była, za łopatki i do roboty. I to są takie momenty, kiedy mówię, no kiedy wydaje się przez chwilę, że się kończy rajd. Ale takich zdarzeń jest pełno. Mieliśmy też zdarzenie ze stadem wielbłądów, bo wjechaliśmy w duży kurz i w pewnym momencie w tym kurzu nic nie widać i zwalnia się wtedy prawie do zera i patrzymy, stado, ściana wielbłądów. Takie lekkie uderzenie, te wielbłądy się pozakręcały, nikomu nic się nie stało. No ale też myśli człowiek o tym, że za chwilę coś ciężkiego może wjechać w nas, bo jeżdżą też ciężarówki. Ścigałem się tymi ciężarówkami przez lata z powodzeniem. Więc jak najszybciej zaczęliśmy trąbić i te wielbłądy się rozpierzchły. To są dzikie wielbłądy, bo w takich miejscach często są dzikie stada, takie półdzikie może, no bo wiadomo, że już w takiej Arabii Saudyjskiej wszystko jest ogarnięte. No takich przygód jest bardzo dużo, panie prezydencie. To są takie przygody, które tak, można by było tutaj rozpalić ognisko, siedzieć i opowiadać. Nie, ale mówię, że takie ognisko, w sensie, no w cudzysłowie, wirtualne, usiąść i rozmawiać o takich rzeczach do białego rana. Ale czasu nie mamy aż tyle. Także jeszcze raz ze swojej strony wielkie dzięki, to jest wielki ukłon. Chciałem podać rękę. Dziękuję bardzo. Kawałek tego, co tam się działo, możecie zobaczyć z tyłu. To są zdjęcia z tego rajdu, to są zdjęcia, to są tylko urywki tego, co przeżyliśmy. Przed tego rajdu, start, no właśnie może trochę warto by było się zainteresować, ile to kosztuje, bo budżet tego rajdu to jest 450 tysięcy euro. I tak naprawdę miasto i Podlaskie po raz pierwszy nam dołożyło cokolwiek do startu. Proszę zobaczyć, to jest 10 Dakar i to jest od 96 roku, kiedy wystartowałem w rajdzie Camel Trophy, prawda, panie prezydencie? I reprezentuję to miasto, więc traktujemy to też trochę jako wizerunkowo, że jednak jest taki człowiek z Podlasia, z Białegostoku, który przez wiele lat reprezentuje to miasto i po raz pierwszy zwróciłem się tak naprawdę z prośbą o te dotacje, prawda? Takie większe, można powiedzieć. One nie są, bo też trudno porównać Mistrzostwa Świata w karate w Japonii do rajdu Dakar, który jest najbardziej spektakularną imprezą na świecie. I po obok F1 nie mamy nic porównywalnego do tego. Więc to są moje takie dwa zdania. Ja za to jeszcze raz dziękuję, ponieważ to nie jest koniec naszej promocji. Ja dalej będę reprezentował to moje małe państwo. Ojczyznę, dobrze. Właśnie potrzebowałem takiego słowa. Ja będę dalej reprezentował tą małą naszą ojczyznę na największych imprezach na świecie. Tak jak powiedziałem, nie tylko w rajdach, ale też w żeglarstwie, bo pływa w najmocniejszej klasie, jaka jest, dywizji Maxi, największymi łódkami. I zawsze podkreślam, że jestem stąd. Więc chylę czoła, że się w tym roku... Pan prezydent co prawda zapraszał mnie wielokrotnie, jak kończyłem rajd Dakar i wręczał mi medale. Teraz jest fajna atmosfera powiązana. Więc jeszcze raz dziękuję i myślę, że to wystarczy w ramach wytłumaczenia, dlaczego od czasu do czasu trzeba pomóc takim gościom jak ja, żeby dalej mogli reprezentować tą naszą małą ojczyznę.
6: Ja akurat siedziałem i poprzez media, i poprzez przez telewizję, ale także przez media. Pan, nasz dzisiejszy bohater, występował w największych telewizjach światowych i zawsze się przyznawał i do województwa podlaskiego, i do miasta Białystok. Myślę, że to jest świetna właśnie droga, aby ci fani z całego świata, którzy śledzą rajd Dakar, bo jest to kibice są na całym świecie, jest to sport, który ma fanów na całym świecie, właśnie poprzez takiego ambasadora i województwa, i miasta, jak pan Jarosław Kacberuk, dowiadują się właśnie z jego historii o pięknym województwie podlaskim i właśnie dzięki takim bohaterom, odważnym ludziom mogą pomyśleć, aby przyjechać do naszego województwa i tutaj chociażby zobaczyć Puszczę Białowieską czy Augustowskie Jeziora. Na pewno w mojej ocenie jest to świetny sposób na promocję naszego województwa i chociażby czy rajd, czy też te największe regaty. Myślę, że to jest świetny sposób, aby trafiać do nowych turystów, nowych osób, które będą chciały odwiedzić województwo podlaskie.
5: Z jednej strony doświadczony ale ciągle młody, Jarosław Kasberuk, a z drugiej strony Igor Ponichtera, który w tym roku będzie miał dopiero 7 lat i też już jakby jest w kadrze Polski Mama z orzełkiem, ale też ciągle to logo i Białegostoku i województwa podlaskiego. Proszę Państwa, ja wychodzę z założenia, że ważna jest pasja i trzeba pomagać ludziom w rozwijaniu pasji. No akurat tutaj rozmawiamy o motorowej. Niedługo będziemy rozmawiać o innej, prawda, bo to jest przecież i lekkoatletyka, którą bardzo mocno wspieramy. Miasto to jest organizm, tak jak organizm ludzki, składa się z wielu różnych narządów i bez każdego z nich ten organizm nie funkcjonował. Tutaj właśnie musi też być promocja. My jesteśmy akurat regionem, no, który teraz może jest na ustach wielu z uwagi na to położenie, ale raczej chodzi nam o innego rodzaju osiągnięcia, nie samo położenie, ale osiągnięcia naszych ludzi, bo bogactwem każdego miasta, każdego regionu są ludzie, są obywatele. Jeżeli są tacy, którzy no, z narażeniem również, tak, z poświęceniem, to nie jest tak, że to jest bułeczka z masłem, uczestniczą w różnego rodzaju imprezach i osiągają sukcesy, to jest to sukces jednocześnie i miasta, i regionu. Promocja jest niewymierna. Tu nie da się tego tak zmierzyć. Oczywiście można policzyć, bo to proste policzenie, ile powiedzieli, ile sekund kosztuje każda transmisja, ile napisali, ile to by kosztowało. To oczywiście od tej strony tak, ale od tej strony, prawda, czy liczby turystów, bo trzeba było każdego zobaczyć. A dlaczego pan przyjechał, tak? Bo co? Jeden mówi, że przyjechał, bo przeczytał o Sopoćce, tak? Drugi, że usłyszał o żubrach, a trzeci czy piąty może powiedzieć, że przyjechał dlatego, że usłyszał to, że mamy tak wspaniałych ludzi. I dlatego trzeba działać na wielu frontach promocyjnych. Dopiero wtedy będzie ten właściwy efekt. I to postaram się po prostu w miarę naszych skromnych możliwości robić.
6: Uzupełnię wypowiedź naszego pana prezydenta. Myślę, że panie rektorze, mając taką osobę jak Jarosław Kasberuk, no, uczestnika rajdu Dakar, grzechem by było, żeby województwo nie było partnerem. Igor Ponichtera, o którym mówił pan prezydent, którego mentorem jest Jarosław Kasberuk, no, to jest pewna perełka w skali kraju i myślę, że to też jest świetny sposób, że taki młody zawodnik jeździ czy do Włoch, czy do Japonii i pokazuje, że jest taki region jak województwo podlaskie, gdzie właśnie ten sport motorowy jest wspierany. Planujemy w roku 2026 wspierać i pana Kasperuka, i Igora, i też ten rajd, który odbywa się w Białymstoku, ale też sport jest dla nas jednym z głównych narzędzi promocji, tak jak w minionym roku mieliśmy rekordowe wydatki na promocję sportu, też planujemy i Jagiellonię, i Żubry, i Ślepsk Malow, i te wszystkie ważne miejsca sportowe w naszym regionie z naszego budżetu wspomagać.
7: Powiem, że my jesteśmy wszyscy ambasadorami i tak naprawdę ambasadorami w różnym wieku, jak widać. Ja powiedziałem o tym mentorstwie i o tym, że wspieram tych zawodników, jestem na wszystkich spotkaniach, często dzwonią do mnie, rozmawiamy o tym, co zrobić, jak poradzić sobie z ogromnymi kosztami, które tak naprawdę wiszą przy tej dyscyplinie sportu. To jest najdroższa dyscyplina sportu na świecie, proszę Państwa. I powiem prawdę, że to wsparcie, przede wszystkim w tym roku, te, które dostałem wsparcie, to mnie mocno podbudowało, bo ja, tak jak mówię wcześniej, nie występowałem o takie wsparcie, jakby nie było takiej potrzeby. Natomiast w tym roku te parę złotych, które Państwo dołożyli, które dołożyło miasto podlaskie, to jest przede wszystkim mentalnie dla mnie mocnym wsparciem, oprócz tych pieniędzy konkretnie, które zostały dzisiaj tutaj podane. Jesteśmy ambasadorami, będziemy ambasadorami, jest jeszcze Cerber, Politechnika sobie z tym radzi, to jest jeden z najfajniejszych też, jakby, bo studenci budują takie małe F1 w kategorii studenckiej i też chłopakom pomagam, zawsze jestem gotowy do tego, żeby powiedzieć, gdzie można pojeździć, czasem tory im załatwiam, czasem jakieś tam, powiedzmy, karbonowe części, z którymi sobie nie radzą. Proszę Państwa, cały czas twierdzę, że jestem ambasadorem i będę, dopóki uprawiam sport. I będzie siła, dokładnie, a jak nie, no to będę mentorem wtedy, tak? Dla kogoś, kto nie wie, jak przejść przez te trudne, jakby przez te trudy zbierania budżetu nawet, żeby wystartować w jakimkolwiek rajdzie, a takim jak Dakar, to jest, powiedziałem, to i tak jeden z niższych budżetów, bo tam mamy taką załogę Energylandię, którą stać, żeby zapłacić z własnych, bo jeżdżą właściciele. Nie chcą Państwo nawet wiedzieć, ile kosztował w tym roku start, bo to się mówi, że to są wydatki rzędu 10 milionów euro. I jeden był 13, drugi był 19, 18, a trzeci był 19. Więc to nawet nie ma wielkiego znaczenia, jakie miejsce, ale gdzieś tam zespoły najlepsze na świecie muszą wydawać dużo, dużo więcej. My zbieramy ten budżet, staramy się za każdym razem te 10 startów w różnych warunkach, z różnymi budżetami. Ten był, nie był zły i w dobrym stylu pokonaliśmy ten rajd. Wyjechaliśmy do mety, mamy medal i reprezentowaliśmy przez 14 dni rajdu. Przed rajdem i po rajdzie reprezentowaliśmy nasze województwo, nasze miasto piękne. Oczywiście cały czas jest forma, dobrze bardzo zniosłem to fizycznie, bo tutaj jesteśmy z dobrych roczników. To są roczniki takie, które nie pękają na takiej robocie, jak to się mówi. Więc oczywiście już jestem spakowany, kombinezon jest, kask jest, dobry, też przyjechały. Proszę zobaczyć, jeszcze przypominam, jak wyglądał nowy kask, a jak wygląda dzisiaj. No jest zakurzony, poklejany, różne ma tam swoje te, tak, dostosowany do takiej wojny rajdowej. A kombinezon uprany wygląda jak nowy.
4: Sławosz Uznański-Wiśniewski to drugi Polak w kosmosie. Opowiedział nam o swojej karierze, ale też o tym, jak ta dyscyplina wypada w skali światowej.
8: Zdecydowanie ja myślę, że mamy ogromny potencjał naukowy, technologiczny, co zresztą bardzo mocno zademonstrowaliśmy przez ostatnie 30 lat naszego rozwoju. Tak jak dzisiaj Polska wyglądała te 30 lat temu. Jednak zupełnie inaczej wygląda kraj, mamy ogromny rozwój. Teraz z kolei jest takie pytanie, jak będzie wyglądała za kolejne 10 lat. I myślę, że tutaj to wszystko zależy od nas, w jaki sposób wykorzystamy potencjał młodych ludzi, potencjał polskich uczelni, polskiego sektora prywatnego, który chce budować technologię. Jesteśmy gospodarką, która jest innowacyjna w Europie, natomiast uczymy się tej innowacyjności, w jaki sposób budować coraz bardziej skomplikowane projekty, produkty technologiczne, w jaki sposób budować gospodarkę opartą o naukę, o technologię, o dużą wartość dodaną tych produktów, które my produkujemy i jesteśmy jeszcze na początku tej drogi. Natomiast z drugiej strony pierwsza polska misja naukowo-technologiczna na Międzynarodową Stację Kosmiczną pokazuje, że należymy do najbardziej rozwiniętego świata. Jesteśmy w stanie wykonać misję załogową na to najbardziej niesamowite laboratorium technologiczno-naukowe, które zbudowała kiedykolwiek ludzkość. Jesteśmy w stanie używać tego laboratorium naukowego dla wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskie firmy. Nad polską misją kosmiczną w Polsce pracowało ponad 500 osób. To dane Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast ogólnie na świecie wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, firmą Axiom Space, SpaceX, NASA, Japońską Agencją Kosmiczną, to przeszło 1000 osób, które dzieliły się swoją wiedzą, pracowały z zakresu części operacyjnej polskiej misji kosmicznej, implementacji polskich eksperymentów, logistyki transportu z Polski przez Europę do Stanów Zjednoczonych i na orbitę. I wiemy, że możemy wykonać tak skomplikowaną misję z ogromnym sukcesem, z wieloma międzynarodowymi partnerami. Należymy do tego globalnie jednego z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Teraz pytanie, jak wykorzystamy te szanse, które mamy w przyszłości. Ja jestem przekonany, że mamy ten ogromny talent i innowacyjność do zagospodarowania, żeby budować naszą polską myśl technologiczną, polską naukę, jak również polską autonomię w budowaniu przemysłu i technologii w najbliższych latach. Ja mam nadzieję, że będę mógł się dzielić swoją wiedzą z jak najszerszą grupą osób, ale mam nadzieję, że przede wszystkim to ci studenci będą później inwestować w siebie, swój czas, w swoją przyszłość i w swoją karierę. Być może niektórzy z nich będą budować kolejne stacje kosmiczne, sprzęt kosmiczny, medycynę kosmiczną ze strony naukowej albo bardzo praktycznej. I mam nadzieję, że to jest dopiero początek rozwoju Polski właśnie w tym zakresie. A wiemy, że przemysł kosmiczny niesamowicie szybko rozwija się wszędzie na świecie. Jest tą branżą gospodarki, jedną z branż technologicznych, która rozwija się najszybciej. Oczywiście to jest część pracy astronauty. Ryzyko jest wliczone w tą karierę, w pracę astronauty. Ja jestem też przyzwyczajony i z tej strony osobistej, i z tej strony zawodowej do ryzyka. Ze strony zawodowej, dlatego że całe moje życie poświęciłem budowaniu niezawodności systemów kosmicznych, systemów działających w trudnych środowiskach, więc mogę to ryzyko niepowodzenia w pewien sposób policzyć. Z drugiej strony, ze strony osobistej, oczywiście jest dużo lęku i ten lęk jest, może być albo paraliżujący, albo motywujący. I w moim przypadku zawsze jest motywujący do tego, żeby budować wiedzę, minimalizować ryzyko, podejmować jak najlepsze decyzje analityczne w trudnych warunkach i psychologicznie sobie z tym lękiem radzić. Wydaje mi się, że nabyłem te umiejętności przede wszystkim podczas moich ekspedycji wysoko w górach, na lodowcach, na wysokości, gdzie jest pewne niezerowe ryzyko, że ktoś wpadnie do szczeliny lodowej, będzie trzeba go ratować, a być może ktoś zapadnie na chorobę wysokościową, być może to będę ja, i wtedy będę musiał polegać na moich członkach załogi, na ich kompetencjach, a być może ja będę musiał nieść pomoc innym. I to jest coś, co zaobserwowałem też tutaj na Uniwersytecie Medycznym, z ratownikami medycznymi, studentami w kołach naukowych, którzy kształcą się, dzielą swoją wiedzą i jednocześnie budują te zespoły, które tak naprawdę pchają tą swoją część zainteresowań mocno do przodu. I wydaje mi się, że to połączenie jest takie bardzo naturalne pomiędzy misją kosmiczną a prawdziwym życiem tutaj na Ziemi. Tak jak powiedziałem, to jest jeden z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych dzisiaj na świecie. Dzisiaj z taką globalną ekonomią kosmiczną wartą około 700 miliardów dolarów. Raport McKinsey estymuje wartość tego globalnego rynku na 1,7 biliona dolarów w roku 2035, czyli 2,5 razy więcej. Pytanie jest takie, czy stać nas na to, żeby nie zainwestować w przyszłość i nie być częścią tak ogromnej ekonomii i gospodarki technologicznej w przyszłości. Ja uważam, że przede wszystkim musimy zainwestować w ludzi, w nasz kapitał ludzki, w talent dzisiejszych studentów, młodych inżynierów, naukowców, lekarzy, właśnie po to, żeby kształtować tą przyszłość i dzielić się naszą wiedzą, naszymi usługami, naszymi produktami technologicznymi w niedalekiej przyszłości. Wydaje mi się, że to jest jedyny prawdziwy, dobry kierunek rozwoju, który zapewnia nam nie tylko naszą przyszłość, ale przede wszystkim naszą autonomiczność Polski, a nie zależność technologiczną, od której dzisiaj staramy się mimo wszystko nie tylko jako Polska, ale jako Europa uciec. Warunki pracy i życia na stacji kosmicznej są trudne, ale i nikt tego nie ukrywa, natomiast jednocześnie to jest piękne w życiu, żeby móc robić trudne rzeczy, osiągać rezultaty, budować i technologię i osiągać wyniki naukowe, które później służą setkom czy tysiącom ludzi na Ziemi po to, żeby mogli kontynuować swoją pracę. To jest tak ogromna z jednej strony odpowiedzialność, ale ogromny przywilej dla mnie, ale jednocześnie możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym tysięcy osób. Dla mnie jest to ogromną dumą i przywilejem i cieszę się, że miałem taką możliwość i liczę na to, że jeszcze w przyszłości będę miał taką możliwość. Z jednej strony oczywiście nauka w pewien sposób przeżywa kryzys. Myślę, że nie tylko nauka, ale i edukacja. I ta trasa dla mnie jest możliwością dotarcia do szerokiej grupy osób w Polsce, podzielenia się swoim doświadczeniem, opowiedzenia o nauce, o technologii, o mojej karierze zawodowej, o tym, jakie systemy budowałem i dlaczego. I tak naprawdę powrotu być może z szerszą grupą do takiej twarzy.

0: wartością tak naprawdę polskiej nauki, światowej nauki, jako osoba, która spędziła całą swoją karierę zawodową, ostatnie 17 lat budując sprzęt kosmiczny i pracując w największych organizacjach naukowych i technologicznych Europy. Oczywiście lot w kosmos zmienia pewną perspektywę i myślę, że jest dla mnie był ogromną osobistą szansą doświadczenia przestrzeni kosmicznej, pracy w tym laboratorium naukowym. Dla mnie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest najbardziej niesamowitym laboratorium naukowym, które zbudowała ludzkość, a nasz dostęp do tego laboratorium jest po prostu zaszczytem, ale też ogromną możliwością, która stoi przed nami, przede mną jako astronautą. Ja wierzę bardzo mocno w to, że i mam nadzieję, że Państwo tutaj na Ziemi mogli to poczuć podczas polskiej misji kosmicznej, chociaż na moment spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo, spojrzeć być może na gwiazdy, a być może na przelatującą stację kosmiczną i pomyśleć, że dzisiaj mamy swojego reprezentanta w przestrzeni kosmicznej. I po raz drugi w naszej historii mieliśmy kogoś przez 20 dni wykonującego badania, pracującego w przestrzeni kosmicznej, pracującego w zespole międzynarodowym, widocznego, tak naprawdę badania, które były widoczne na całej planecie. To nasza pozycja nie tylko technologiczna, ale to też percepcja Polski za granicą, jako kraju rozwiniętego, kraju, który może wykonać misję kosmiczną, kraju, który ma szansę tak naprawdę kształtować przyszłość technologiczną. Mam nadzieję, że tą szansę wykorzystamy. Natomiast mam nadzieję, że również z takiego czysto ludzkiego odczucia każdy mógł chociaż na chwilę poczuć tej dumy narodowej, że rzeczywiście jesteśmy w stanie wykonać misję kosmiczną. Z mojej perspektywy ten pierwszy widok na Ziemię był niesamowitym odczuciem z ogromną ilością emocji, z wzruszeniem, ze spojrzeniem z powrotem na planetę, która z jednej strony z perspektywy kosmicznej nie widać granic, nie widać krajów, widać kontynenty, widać linię brzegową europejską, natomiast rzeczywiście trzeba się doszukiwać tych terenów, gdzie przebiega granica i za dnia jej nie widać, nocą widać naszą infrastrukturę naziemną w postaci świateł. Patrząc troszeczkę z boku w stronę atmosfery, zdałem sobie sprawę, jak niesamowicie cienka z tej perspektywy kosmicznej, z wysokości 400 km i kilku tysięcy metrów w stronę tego horyzontu, jak niesamowicie cienka jest nasza atmosfera, jak niesamowicie delikatna i wrażliwa jest nasza planeta. I mam nadzieję, że jestem w stanie przekazać chociaż trochę tych emocji dla Państwa, dla naszego społeczeństwa, żeby opowiedzieć o tych moich doświadczeniach, ale mocno wierzę w to, że trochę my wszyscy, jeszcze przed lotem kosmicznym miałem takie przeświadczenie, że my wszyscy patrzymy z powrotem na Ziemię oczami astronautów. To oni przywożą zdjęcia z kosmosu, które wyrażają pewne emocje, które pokazują nas we wszechświecie i mam nadzieję, że każdy z nas mógł chociaż na moment te emocje poczuć.
1: Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Wielu z nich mieszka w schroniskach, o czym rozmawialiśmy z właścicielem schroniska Sianorzeń w Suwałkach, Bogdanem Laurynem. Ile macie tutaj psów?
2: Na dzień dzisiejszy to około 200 psów.
1: 200 psów to dosyć dużo. Jak radzicie sobie z ogarnięciem ich?
2: Nie, to jak na schronisko to nie jest aż tyle dużo, bo znam schronisko, co mają po 2-3 tysiące, a u nas 200, chociaż mamy miejsca na 800 psów. To nie jest dużo. Psów nabrać nie sztuka, do adopcji oddać to jest sztuka i nam zależy bardzo na adopcji.
1: A jak można zaadoptować takiego psa?
2: No u nas w zasadzie każdy może, pełnoletnia osoba, zaadoptować pieska. Wystarczy mieć dowód osobisty i chęci posiadania psa.
1: A Suwalczanie, jakie psy najchętniej wybierają?
2: Różne, od szczeniaka do staruszka. Czasami nie tylko Suwalczanie, bo kiedyś trafiła do nas pani spod Wrocławia, o tak powiem, z tamtej strony, więc zapytałem, czy nie było w pobliżu, bliżej schronisk. Tak, odpowiedziała, że były, tylko mąż z tych stron, mąż odszedł i chciała mieć jakąś pamiątkę. I przyjechała

0: Pociągiem przyjechała kobietka, wzięła, zaadoptowała od nas. Co pół miesiącu przysłała list, zdjęcia z tą suczką, bo suczka akurat zaadoptowała. Starsza suczka, suczka była 12-15 lat. I już do tej pory pewnie i suczki nie ma, i opiekunki, bo to było gdzieś około 20 lat temu.
1: A właśnie, od ilu lat istnieje tutaj to schronisko?
0: Od 1997 roku.
1: Czyli już 28 lat. Całkiem sporo. Pewnie sporo też się psów przewinęło.
0: O, nie liczyłem, ale bardzo dużo. Teraz już mniej bywa. Teraz kiedyś miesięcznie to 30 psów, ponad 30, a teraz tak do 10 się obawia. Co w tym są i mieszkańców, którzy tam gdzieś przez otwarte furtkę się wysmurgną. To trafił do nas. Ale za dzień, dwa, trzy zostaje odebrany przez właściciela psa.
1: A w jakim stanie trafiają do was psy?
0: Różne stany. I psychiczny, i tak jak tutaj szczeniaczek, co pani widziała. Wybraliśmy jego z takiego trzonu, rozwalającego się trzonu kuchennego. Psychika jest bardzo słaba tego pieska. Choć też siedzi na froncie, żeby kontakt z ludźmi, jak najczęstszy kontakt z ludźmi. Ale trudno powiedzieć, jak on i kiedy z tego wyjdzie.
1: Dlaczego warto mieć psa?
0: O, to nie do mnie to pytanie. Ja lubiłem, od dziecka bawiłem się z psami. Nieraz jako dziecko, to przez rodziców byłem troszeczkę nękany, o tak powiem delikatnie, że tego. No ale dlaczego? No, to jest przyjaciel, no. I wierny przyjaciel. On nie zawiedzie nigdy.
1: To prawda, zwierzęta mają trochę inne poczucie przyjaźni i przywiązania do drugiego człowieka, ale proszę powiedzieć, jak podejść do takiego psa, którego wzięliśmy ze schroniska?
0: Ja myślę, że to pies i przyszły właściciel muszą się dopasować, a jeden drugiego wybiorą szybciutko. Podchodzi do końca i już czuć, że to będzie jego pies. Już widać to taką przyjaźń na spojrzenie czy coś takiego. Od razu widać, że jak piesek się zachowuje i jak. Ja bym proponował przyjść, może pierwszy zapoznać się z pieskiem, nie? Bo z tymi zwrotami to u nas nie bardzo jest. Nie. Po prostu nie chcemy przyjmować z powrotem, bo te pieski to już są po jakichś przejściach, nie? I jemu tydzień czy dwa, to znowu potem tragedia jest. Ale chociaż nieraz tak jest, że lepiej wziąć go tutaj, jak ma biegać po ulicy, chociaż teraz z tym po ulicy to nie może, bo każdy piesek wychodzący ze schroniska jest zaczipowany i wtedy mamy już właściciela, kto nim się zajmował, albo kto nim tak niedobrze się zajął, się zaopiekował.
1: Czyli na początku warto po prostu przyjść, zobaczyć psa.
0: Przyjść do nas, są dni, wolontariat działa u nas i jest osoba, która tym się trudni. Jak ktoś z tego pieska wybierze, to będzie mógł sobie przyjść, pójść na spacer z tym pieskiem i zobaczyć, jak w terenie się zachowuje, jak tu na miejscu. Bo to różnie bywa. W końcu będzie milutki, a poczuje luz i zaraz będzie próbował tego luzu skorzystać z tego luzu.
2: Za nami obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Posłuchajcie, jak to było w Suwałkach. Wypowiadali się prezydent Suwałk Czesław Rynkiewicz oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński.
3: Obchodzimy kolejną 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dlatego też spotykamy się w tym miejscu, na ulicy Wojska Polskiego, przy pomniku bohaterów września 1939 roku. Wojna, która rozpoczęła się Od Polski II wojna światowa, 1 września od ataku hitlerowskich Niemiec o godzinie 4:40 nalotem na Wieluń i za kilka minut ostrzałem Westerplatte. Niemiecki atak na Polskę, jak wiemy, rozpoczął najstraszniejszą w historii ludzkości wojen. Prowadzono na całym globie, na różnych kontynentach, ze zniszczonymi miastami i spalonymi wsiami. Straty ludzkie i materialne były na niespotykaną dotąd skalę. Straty ludzkie szacujemy, że wynosiły od 50 do 70 milionów ofiar. W tym, szanowni państwo, 6 milionów Polaków, ponad 26 milionów Rosjan, prawie 20 milionów Chińczyków, 7 milionów Niemców, 3 miliony Japończyków zginęło, 600 tysięcy Francuzów, 400 tysięcy obywateli Stanów Zjednoczonych, głównie żołnierze. W Polsce przed wybuchem II wojny światowej panowało narastające napięcie i poczucie zagrożenia. Zagrożenia ze strony głównie hitlerowskich Niemiec. O Rosji jeszcze nie wiedzieliśmy, że doszło kilka dni przed wybuchem II wojny światowej do tajnego paktowania i zawarcia tego paktu, rozbioru kolejnego Polski Ribbentrop-Mołotow. Ale również we wrześniu 1939 roku, czy w sierpniu, latem, była taka nadzieja i wiara w armię polską oraz wsparcie ze strony aliantów. Jak się okazało, mało warte. Ale w tych trudnych czasach wprawdzie mieliśmy przyjaciół, ale ci przyjaciele nie spisali się i nie stanęli za, nie przyszli do nas z pomocą w obronie naszego kraju. A wśród sąsiadów mieliśmy wrogów. Sowiecko-Rosję i hitlerowskie Niemcy. Marszałek Edward Rydz-Śmigły w lipcu tak mówił: jesteśmy gotowi walczyć o niezawisłość Polski do ostatniego mężczyzny i do ostatniej kobiety, bo gdy mówimy, że będziemy się bili o Gdańsk, rozumiemy przez to, że będziemy walczyli o naszą niepodległość. Walczyliśmy dzielnie i tragicznie, ale wódz naczelny też, można powiedzieć, nie zdał egzaminu, bo z prezydentem Mościckim już 18 września opuścił Polskę i udał się na terytorium Rumunii. Szanowni państwo, nasza armia w 1939 roku była dość armią liczną, bo po mobilizacji mieliśmy około 1 miliona żołnierzy, a Polska liczyła 35 tysięcy obywateli, 35 milionów obywateli. Dzisiaj mamy stan ludności 37 milionów, a żołnierzy mamy znacznie, jak wiemy, mniej. Ale ten milion to stan wojska po mobilizacji. Armia niemiecka przeciwko Polsce wystawiła więcej żołnierzy, bo 1,5 miliona, ale wtedy Wehrmacht liczył znacznie więcej żołnierzy, bo ponad 3 miliony. Natomiast armia radziecka zaatakowała nas siłą 600 tysięcy żołnierzy. I w 1939 roku, dzisiaj z perspektywy może nam to łatwo mówić, ale opieranie się w dużej mierze polskiej armii na kawalerii, a nie na wojskach pancernych, lotnictwie i nowoczesnej artylerii, wiem, że było błędem. Nie było równowagi na polu walki. Nie ulega wątpliwości. Nasze wojsko, nasza armia właśnie jakby została w tyle za rozwojem takim technicznym, technologicznym i militarnym, szczególnie hitlerowskich Niemiec. I ta kampania oczywiście obfitowała w zacięte walki, ale ona przyniosła nam klęskę. zginęło w kampanii wrześniowej około 70 tysięcy polskich żołnierzy, rannych zostało 130 tysięcy, a do niewoli niemieckiej zostało wziętych 400 tysięcy żołnierzy i 200 tysięcy do niewoli sowieckiej. Wyobraźmy, jaka to armia, ile osób. Dzisiaj tak naprawdę nie mówi się publicznie o tym, że przegraliśmy kampanię wrześniową. Niby były zapewnienia, że jesteśmy mocni, silni. Niestety, jak przyszło stanąć do walki, szybciutko Polska musiała, zaatakowana oczywiście z dwóch stron, poddać się. Ale duch narodu polskiego, pomimo przegranej tej kampanii, nie opuścił. Polacy, jak wiemy, walczyli na całym świecie, na wschodzie, zachodzie, w bitwie o Anglię i ginęli również. A w kraju powstały struktury państwa podziemnego, konspiracja, partyzantka i walka z okupantem niemieckim, ale również i sowieckim. Wojna w Suwałkach zafunkcjonowała bardzo szybko, bo 2 września 1939 roku już doszło do bombardowania Suwałk, stacji kolejowej i jednostki wojskowej i pojawiły się pierwsze ofiary i wśród żołnierzy, i wśród również cywilów. W końcówce września 1939 roku bez większych siły oporu przyszły do nas wojska sowieckie. Ale respektując pakt Ribbentrop-Mołotow, to były ziemie przeznaczone okupantowi niemieckiemu. Dlatego też 12 października przed Suwalską katedrą doszło do wydania właśnie miasta Suwałki pod władze okupacyjne niemieckie. I wtedy rozpoczęły się prześladowania. Zamiarem oczywiście okupanta było pozbycie się elity narodu polskiego, inteligencji, stąd aresztowania, stąd stracenia i oczywiście przymusowe wywózki, a także skierowanie na roboty przymusowe. Ta walka w podziemiu była naprawdę walką heroiczną. Nasi żołnierze walczyli bardzo dzielnie, czego dowodem jest chociażby powstanie warszawskie. Powstanie, które zostało przygotowane i wybuchło 1 sierpnia, jak wiemy, 1944 roku. Powstanie, które przyniosło bardzo wiele też ofiar. Tych ofiar wśród powstańców było 18 tysięcy, 17-18 tysięcy. Natomiast ludność warszawska została zabita, stracona, zawalona poprzez walące się budynki w liczbie 180 tysięcy. 10 razy tyle zginęło ludności cywilnej niż powstańców warszawskich. Dzisiaj spekuluje się, czy to powstanie było potrzebne, czy niepotrzebne, bo tyle ofiar, zrujnowana totalnie Warszawa. Ale myślę, że ten duch walki, uporu i niepodległości wśród szczególnie młodego pokolenia był tak silny, że to nasze podziemne wojsko musiało wyjść i walczyć z okupantem w tym czasie, w tym miejscu, właśnie w stolicy Warszawie, kiedy na rogatkę już stały wojska niemieckie. Tutaj w Suwałkach oczywiście też była konspiracja, były pierwsze aresztowania i ten suwalski obwód AK był najliczniejszym obwodem w całym okręgu białostockim. Szanowni Państwo, drodzy suwalczanie, Polska jest krajem, która w swojej historii szczególnie odczuła skutki różnych wojen. Tutaj w kraju nad Wisłą było zbyt wiele wojen. Jeden z wniosków, jaki z tych doświadczeń wyciągnęliśmy, to chyba ten, żeby nie być osamotnionym wśród innych narodów, żeby kraj nasz był krajem silnym, krajem z nowoczesną gospodarką i silną armią. Dzisiaj wprawdzie jesteśmy członkiem Sojuszu Atlantyckiego i Unii Europejskiej, ale wiemy, że nie zawsze te umowy międzynarodowe, te sojusze są realizowane w sytuacji zagrożenia, w sytuacji konfliktu. Najlepiej, jak będziemy mocnym narodem, solidarnym narodem, z sprawnie funkcjonującą, dobrze wyposażoną i liczną polską armią. Bolesna przeszłość wciąż dla nas pozostaje ostrzeżeniem. I również z niepokojem patrzymy dzisiaj na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą oraz na te zmiany, które wynikają z innego podejścia Stanów Zjednoczonych do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do NATO. I wszystko to utwierdza nas w przekonaniu, że sprawa niepodległości i obronności naszego kraju nie może być sprawą drugorzędną czy trzeciorzędną. Musi ta kwestia stać na pierwszym planie. Szanowni Państwo, drodzy kombatanci, dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, żeby oddać hołd i złożyć wyrazy wdzięczności i głębokiego naszego szacunku dla wszystkich żołnierzy walczących o niepodległą Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Przypominamy tę bolesną historię i wznosimy krzyże, pomniki naszym bohaterom, tak jak tutaj, za moimi plecami. Ale niech to będzie również lekcja historii dla tych, którzy nie doznali nigdy wojny, cierpień związanych z wojną, szczególnie dla młodego pokolenia. Niech oddawany dzisiaj hołd będzie właśnie przestrogą. Dbajmy o silną, niepodległą, niezależną, demokratyczną Polskę. Chwała bohaterom, cześć ich pamięci.
0: 1 września, mimo że jest to taki dzień, kiedy młodzież wraca do szkół, a więc jest to dzień radosny, jednak głównie na zawsze pozostanie w naszej pamięci narodowej, ale także w pamięci europejskiej i światowej jako data okrutnego, data najbardziej okrutnej wojny, rozpoczętej najbardziej okrutnej wojny w dziejach świata, jaką była II wojna światowa. Wojna, która trwała potem 5,5 roku i pochłonęła tak wiele ludzkich istnień, przyniosła tak wiele zniszczeń, mówił o tym, nie chcę tego powtarzać, w zarysie pan prezydent. My musimy o tej dacie pamiętać, bo jeżeli zapomina się o historii i nie wyciąga się z niej wniosków, to historia powraca i niestety trzeba ją przeżywać prędzej czy później ponownie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Oddajemy dzisiaj hołd i cześć wszystkim obrońcom naszej ojczyzny z września 1939 roku, a także wszystkim żołnierzom, którzy walczyli na wszystkich frontach na całym świecie o to, żeby pokonać hitlerowską III Rzeszę, hitlerowskie Niemcy, żeby Polska odzyskała niepodległość. Włączamy w to nie tylko żołnierzy września, ale oczywiście także żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, największej podziemnej Armii Świata i innych formacji niepodległościowych czasu wojny. Włączamy powstańców warszawskich, włączamy wszystkich, którzy brali udział w akcji Burza i także tych, którzy walczyli potem z sowiecką okupacją, tą powojenną po 1945 roku, żołnierzy wyklętych, a wcześniej tych, którzy w taki czy inny sposób, mimo wielkich trudności, bo przecież nie można było walczyć na dwóch frontach, jakoś stawiali opór także 17 września, czy po 17 września agresorowi sowieckiemu.
2: I to by było na tyle w magazynie Radia SK Suwałki. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Towarzyszyła Wam Ewa Chorosz. Do usłyszenia w kolejnym magazynie Radia SK Suwałki.
4: Radio SK Suwałki. Цим живе місто.
5: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події життя міста та регіону. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які новини ти приготував для нас сьогодні?
6: Вітаю, Марто. Про знищені росіянами склади фундації Олени Зеленської розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Внаслідок російської атаки на Київ повністю був знищений склад фундації Олени Зеленської. Він вигорів вщент. Ніхто з людей не постраждав. Про це фундація інформує на своїй Фейсбук-сторінці. На складі зберігалася гуманітарна допомога, яку закуповували та отримували від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб. Йдеться у повідомленні. Згоріли генератори, побутова техніка, медичне обладнання, а також ноутбуки і планшети для дітей та лікарень у різних регіонах. Через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, аніж планувалося, зазначають у фундації. Там також повідомили, що вже перебудовують логістику, аби якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена. У Бородянці Київської області з нуля будують дев'ятиповерхівку, яка знаходиться на вулиці Центральній. Попередню будівлю зруйнували внаслідок бойових дій на початку повномасштабного російського вторгнення. Про це повідомила прес-служба Київської обласної військової адміністрації. Зазначається, що через критичний стан конструкції відновити будівлю було неможливо. Новий будинок зводиться для 105 родин. Він матиме 3 секції, 9 поверхів і цокольний рівень. Наразі облаштували тимчасові інженерні мережі, встановили пальовий фундамент і фундаментні плити. Поступово формують каркас цокольного та першого поверхів і готують конструкції для бетонування. Раніше інформували, що у Бородянці завершили відновлення ще 2 житлових будинків, пошкоджених під час бойових дій у 2022 році. Відновлення Бородянки відбувається комплексно. Роботи на об'єктах виконані на 80%. Крім житлових будинків, відновлюють вуличну дорожню мережу та адміністративні будівлі. Окрему увагу приділяють безбар'єрності. Пасажиропотік київського метро скоротився на понад 2,5 мільйона у серпні цього року порівняно з серпнем минулого. Про це інформує прес-служба метрополітену. Додатково з публікації метро відомо, що у вересні кількість пасажирів метро скоротилася на понад 6,5 мільйона, із яких 30% – це пільговики. Тобто у вересні пасажиропотік і далі падав, а частка пільговиків зростала. Транспортні експерти прогнозували, що підвищення вартості поїздки призведе до відтоку пасажирів, передусім тих, хто сплачує за проїзд. Водночас нові дані «Київпастрансу» свідчать, що кількість безоплатних поїздок так само падала протягом літа – з майже 14 мільйонів у червні до 11 мільйонів у серпні, тобто на майже 21,5%. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
5: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. 2 молодих чоловіків, яких підозрюють у розбої щодо підлітків, затримали сувальські поліціянти. Інцидент трапився у парку в центрі Сувалк. Нападники вимагали гроші та погрожували застосувати газ і телескопічний кийок, після чого вирвали в одного з підлітків телефон вартістю близько 600 злотих. Старшому з підозрюваних висунули звинувачення у розбої, а за рішенням суду його взяли під варту на 3 місяці. Молодший, який є неповнолітнім, відповідатиме перед сімейним судом. В Августові офіційно відкрили сучасний комплекс казарм 1-го августівського саперного батальйону. Новий військовий об'єкт на вулиці Туристичній звели менш ніж за рік. Він включає, зокрема, 2 казармені корпуси, адміністративні приміщення та місце для зберігання техніки. Нова інфраструктура має покращити умови служби та підготовки військовослужбовців. У Сувалках розпочинається будівництво світлофорно-регульованого активного пішохідного переходу на вулиці Пуласького біля перехрестя з вулицею Ксьонза Станіслава Щенсновича. Перехід обладнають, зокрема, активною сигналізацією та додатковими рішеннями для покращення видимості пішоходів. Ще на 10 переходах у різних районах міста встановлять нове освітлення. Загальна вартість обох інвестицій – понад 414 тисяч злотих. Проєкт співфінансується з європейських фондів. Роботи на Пуласького мають завершити на початку листопада, а освітлення інших переходів – у середині січня. Понад 12 мільйонів злотих коштувала модернізація гістопатологічної лабораторії у Сувальській лікарні. Заклад отримав сучасне діагностичне обладнання та інформаційну систему, завдяки якій зразки можна дистанційно консультувати з фахівцями інших медичних центрів. Це має пришвидшити та підвищити точність діагностики, особливо у випадку онкологічних захворювань. Близько 7 мільйонів злотих спрямували на закупівлю обладнання. Сувалки вивчають потреби мешканців у зв'язку з новою програмою, так званим сеньорським ваучером. Допомога у формі послуг догляду вдома може становити до 2,5 тисячі злотих на місяць. Програма, зокрема, розрахована на людей віком від 65 років, які відповідають критерію доходу та потребують допомоги у повсякденному житті. Попередні декларації можна подавати до 10 листопада у міському центрі допомоги родині у Сувалках. На цьому етапі це ще неофіційна заява на отримання ваучера. І продовжуючи тему ваучерів, сувальський спортивний ваучер користується дедалі більшою популярністю. Цього року до міської влади надійшло 276 заяв, а для підписання підготували 273 договори. Ваучер для дитини або підлітка становить максимум 1000 злотих, по 100 злотих на місяць. Найпопулярнішими видами спорту є футбол, плавання та танці. Порівняно з минулим роком зацікавленість програмою зросла більш ніж на 30%.
4: СК Сувалки News.
2: Розпочинаємо магазин радіа СК Сувалки. Przy мікрофоні Ewa Chorosz. W związku ze sportem wystartowała pierwsza w regionie aplikacja, która ma zachęcać pełnoletnie podlasianki do aktywnego spędzania czasu. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członkini Podlaskiej Rady Kobiet Katarzyna Karpińska-Piechowska, przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki Rady Miasta Białystok Jowita Chudzik, przewodnicząca Podlaskiej Rady Kobiet Izabela Siemieniako, członkini Podlaskiej Rady Kobiet Katarzyna Herman, dyrektor oddziału totalizatora sportowego Hubert Ścisło oraz mistrzyni skoków z wyż Kamila Liczwinko.
7: Myślę, że już jesteśmy przyzwyczajeni, że jak są spotkania z Podlaską Radą Kobiet, to te pomysły na kolejne działania są niezwykle ciekawe i twórcze. Ja gratuluję paniom i pani przede wszystkim Katarzynie Karpińskiej-Piechowskiej tego pomysłu, tej nowej aplikacji, którą dzisiaj poznamy. Jak widzimy, jest to kolejna odsłona tej akcji w związku ze sportem. Wspaniali ludzie, niezawodna ambasadorka tego pomysłu, pani, nasza mistrzyni, pani Kamila Liczwinko, dołącza do nas teraz również Rada Miasta w postaci pani radnej Jowity Chudzik. To pokazuje, że to grono przyjaciół tych pomysłów jest coraz większe, ale co najważniejsze, ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
8: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Razem z agencją marketingową OneIF stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę sportu. Startujemy 5 października i będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 5 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsca aktywności podlasianek. Będziemy również, wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przygotowują się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody. ta akcja nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie naszych partnerów strategicznych, których jest Województwo Podlaskie i Totalizator Sportowy, a nagrody rzeczowe, bony zniżkowe, vouchery przygotowali nasi partnerzy. Serdecznie dziękuję też partnerom za zaangażowanie i serdecznie zapraszam do aktywnego wzięcia udziału w akcji i pobrania aplikacji w związku ze sportem.
9: Ta aplikacja ma bardzo duży walor, dlatego że ona tworzy pewnego rodzaju wspólnotę, a we wspólnocie łatwiej jest dbać o kondycję fizyczną, bo można siebie nawzajem mobilizować. Jest też taki walor rywalizacji, a to jest ważne, żeby gdzieś tam się mobilizować, być aktywnym fizycznie, bo w tym wypadku każdy kilometr jest ważny, bo to jest każdy kilometr dla zdrowia. Cieszę się, że ta aplikacja ma walor sportowy i turystyczny. Także ogromne gratulacje i tutaj dla Katarzyny, dla Podlaskiej Rady Kobiet, dla Fundacji Kizuna za ten pomysł. Ja na pewno ją zainstaluję i mam nadzieję, że też będę tutaj bić rekordy kilometrów.
10: Sport to nie tylko zdrowie, ale sport kształtuje też charakter. Sport kształtuje społeczeństwo i ten aspekt rywalizacji zawsze jest dobrym i motywującym, a my Państwa zachęcamy gorąco do uczestniczenia w tej akcji i bycia w związku ze sportem, bo możemy tak zadbać nie tylko o swoją kondycję, ale również o swój dobrostan, co się przekłada na szeroki zakres różnych innych aktywności, Kasia.
11: A ja się tutaj pojawiłam jako pani od kultury, bo jestem aktorką, ale według mnie balans i równowaga polega na równowadze między kulturą, jaka nam się kojarzy z kulturą i kulturą fizyczną. I co? I się zapiszę i mam zamiar wygrać na ilość kroków.
12: Totalizator sportowy kojarzy się zazwyczaj z dużymi imprezami, z dużymi eventami sportowymi, ale my w swoim DNA mamy wpisaną również misyjność. A misyjność polega na tym, że wspieramy również lokalne inicjatywy. My traktujemy tę aplikację i inicjatywę naszych koleżanek jako pewnego rodzaju startup, który zaczyna się na województwie podlaskim, ale ma wszelkie możliwości i potencjał ku temu, by stać się aplikacją, mam nadzieję, ogólnopolską. Tego z całego serca wszystkim moim serdecznym koleżankom życzę.
8: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę brać udział w akcji w związku ze sportem, że powstała aplikacja, w której mogę być ambasadorką. Ja jestem w związku ze sportem już ponad 20 lat, ale nie ukrywam, że ostatnie lata już na tej sportowej emeryturze nie są łatwe do tego, żeby wyjść na trening, zebrać się i coś porobić. I cieszę się, że od poniedziałku będę mogła mieć jakąś motywację do tego, żeby się poruszać. Szczególnie, że zbliża się jesień, coraz krótsze dni, więc a ruch jest nam potrzebny cały rok, więc zachęcam wszystkie podlasianki do tego, żeby dołączyły do naszej akcji, żeby zainstalowały aplikację i od poniedziałku ruszamy z naszym wyzwaniem i bądźmy wszystkie w związku ze sportem.
2: W województwie podlaskim odbyło się spotkanie na temat mam niepełnosprawnych dzieci, a tego, czy są w stanie opiekę nad dzieckiem pogodzić z pracą. Czy da się pogodzić wychowywanie niepełnosprawnego dziecka z pracą? To sprawdzała moja redakcyjna koleżanka Agata Kropiwnicka.
13: Białostocka Fundacja Pomóż Im zorganizowała debatę na temat matek, które zajmują się dziećmi z niepełnosprawnościami i przez to nie pracują, bo cały swój czas muszą poświęcać właśnie tym dzieciom. I na temat tej debaty rozmawiamy z panią Joanną Czupryńską-Kwiatkowską, wiceprezes Fundacji Pomóż Im. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: I jakie wątki będą poruszone na tej dzisiejszej debacie?
14: Debatę podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej części będziemy rozmawiać o aspekcie psychologiczno-społecznym funkcjonowania rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Następnie będziemy mówić o narzędziach, które są dostępne w zakresie zapewnienia opieki niepełnosprawnym dzieciom, jakie są dostępne na rynku, bo mama, jeśli chciałaby się wybrać do pracy, musi być pewna, że może powierzyć chore dziecko w ręce wykwalifikowanej osoby bądź podmiotu jakiejś placówki, która będzie w stanie takim dzieckiem się zająć przez kilka godzin dziennie. A ostatnią część poświęcimy na wsparcie zawodowe niepracujących mam, które przez kilka lat nie były na rynku pracy, które będziemy mówić o tym, gdzie mogą zdobyć kwalifikacje, umiejętności, do kogo się zwrócić i czy jest w ogóle wsparcie ze strony państwa w tym zakresie.
13: Tak, rzeczywiście. No i może zacznijmy właśnie, że tak powiem, od końca, od tego systemowego wsparcia, bo słyszymy takie hasło jak opieka wytchnieniowa. Czy to jest właśnie rzeczywiście tak dobrze dostępne w w Polsce?
14: No jest to narzędzie opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w celu zapewnienia mamie oddechu, odpoczynku, chwili oderwania się od tej codziennej opieki nad dzieckiem. Jak sama nazwa mówi, jest to opieka wytchnieniowa, ale jest to też opieka, z której mama, rodzic niepełnosprawnego dziecka może skorzystać na czas wykonywania pracy. I tutaj faktycznie rodzi się pytanie, czy liczba dostępnych godzin, którą tutaj państwo zapewnia w ustawie tej opieki wytchnieniowej, jest wystarczająca? Nasuwa się taka odpowiedź, że nie, dlatego że to są tylko 240 godzin w roku i 14 dób, czyli 14 całych dni, więc wydaje się, że jest to zbyt mało. Ale biorąc pod uwagę, że kobiety, jeśli chciałyby wrócić na rynek pracy, nie muszą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy, że mogą być różne formy pracy, pracy też mieszane, hybrydowa, praca zdalna, więc być może takie narzędzie byłoby wystarczające, ale należy pamiętać, że mamy też asystenturę, asystenta osoby niepełnosprawnej i to jest takie narzędzie, które szybciej się rozwija i skuteczniej od opieki wytchnieniowej. I obecnie jest propozycja rządowa, jest procedowana ustawa, żeby zwiększyć zakres godzinowy tej asystentury dla osób niepełnosprawnych i wtedy faktycznie już taka opieka, jeśli rodziny mogłyby skorzystać z tej asystentury, byłaby, wydaje się, wystarczająca.
13: Właśnie, i gdyby mama takiego dziecka z niepełnosprawnościami usłyszała, że może liczyć na wsparcie państwa, na jakieś właśnie systemowe rozwiązania, ale no nie ma głowy do tego, jak w ogóle do tego podejść, to na jaką pomoc może liczyć?
14: No właśnie po to też organizujemy taką debatę, żeby ten temat nagłośnić, żeby poprzez media tutaj i osoby, które będą też na sali, będą dalej niosły za sobą tą informację, informowały i jakby zachęcały do tego, żeby z takiej pomocy korzystać. Zasadniczo tą pomoc, jeśli chodzi o asystenturę rodzinną, asystenturę dla osoby niepełnosprawnej, opiekę wytchnieniową, zapewniają gminy. Niestety nie wszystkie gminy w województwie podlaskim, o tym również będziemy rozmawiać, w jaki sposób można byłoby zachęcić gminy do tego, żeby wprowadzały to narzędzie u siebie i żeby ta opieka była faktycznie wszędzie dostępna. Ale jeśli chodzi o takie wsparcie już stricte zawodowe, to mamy mogą korzystać z podmiotów, które zapewne znają. To są urzędy pracy, to są zakłady doskonalenia zawodowego i są to placówki, które mają w swojej ofercie szkolenia, kursy, spotkania dla kobiet, które były nieobecne przez kilka lat na rynku pracy i chcą do tej aktywności zawodowej wrócić. I oni również pomagają w zdobywaniu, w znalezieniu pracy.
13: Tak, dokładnie, bo tak jak pani wspomniała wcześniej, mamy teraz różne formy pracy, niekoniecznie musi być to praca na pełen etat, może być w mniejszym wymiarze godzin albo właśnie z domu, czy może też hybrydowo, trochę w biurze, trochę zdalnie, ale myślę, że tak czy owak jest to jednak takie trochę przytłaczające dla tych mam, które no, mają dziecko, które wymaga opieki tak naprawdę przez całą dobę, to jest zupełnie coś innego niż właśnie, no właśnie takie pełnosprawne dziecko i jednak myślę, że to może trochę przytłaczać. O tym też właśnie będą państwo tutaj mówić na tej debacie?
14: Na pewno będziemy o tym mówić, bo to jest bardzo ważny temat. Tutaj bardzo ważną rolę spełnia rodzina i najbliższe otoczenie takiej kobiety. Będziemy mówić też o stygmatyzacji kobiet, o tym, że one są przez społeczeństwo postrzegane przez pryzmat takich osób, które muszą się bezgranicznie poświęcić opiece nad dzieckiem, ale tutaj się rodzi pytanie, a gdzie są potrzeby tych kobiet? One mają prawo do tego, żeby wypocząć, mają prawo do tego, żeby realizować swoje zainteresowania, żeby żyć w społeczeństwie, żeby pracować, jeśli chcą. Więc myślę, że to jest taki też ważny temat, który będziemy podejmować i mam nadzieję, że tutaj padną ciekawe stwierdzenia na debacie.
13: Tak, też tak zauważyłam, że te kobiety, no nie tylko to, że oczekuje się od nich, że po prostu w pełni się poświęcą po to, żeby no, zadbać o swoje dziecko z niepełnosprawnościami, ale też w przestrzeni, no na przykład w internecie spotykają się czasem wręcz z hejtem. Znamy różne takie właśnie jakieś komentarze, czy może memy o tym, że właśnie no, te kobiety są przedstawiane jako bardzo roszczeniowe, chociaż tak naprawdę to one się poświęcają w całości swojemu dziecku, a właśnie w przestrzeni publicznej często są no, bardzo źle komentowane, źle się o nich mówi. To też jest realny problem, z którym się zgłaszają takie panie?
14: Ja myślę, że to może być problemem, jak wszystko to, co dzieje się w internecie i wszystko to, co jest hejtowane. My tego nie unikniemy, ale organizując tą debatę, chcemy właśnie pokazać społeczeństwu, że takie kobiety są wśród nas, że one mają trudniej w życiu niż rodziny, w których dzieci nie są niepełnosprawne. powinniśmy być empatyczni, powinniśmy zadbać tak naprawdę o te kobiety, tym bardziej, że dane wskazują, że z roku na rok coraz więcej rodzi się dzieci, u których orzeka się niepełnosprawność, więc ta grupa będzie się zwiększała. Myślę, że takie podejście niesprzyjające tym kobietom może się robić z niewiedzy, jak naprawdę życie tych kobiet wygląda. I dlatego chcemy takie debaty organizować, mam nadzieję, że ta pierwsza nie będzie ostatnią, żeby o tym szerzej mówić w przestrzeni publicznej, bo tak naprawdę to są tematy niepopularne. One często są przemilczane, bo są niewygodne, niefajne, ale to są rzeczy, które funkcjonują obok nas i musimy mieć tego świadomość.
13: Tak, dokładnie. I właśnie to, co pani powiedziała, że tych dzieci, takich rodzin będzie coraz więcej, to właśnie też chciałam zapytać, czy sytuacja tych kobiet, które mają, opiekują się dziećmi z niepełnosprawnościami, czy to się zmienia? Bo właśnie wydawałoby się, że to są takie kobiety, które siedzą w domu, poświęcają się tym dzieciom i cały swój wolny czas spędzają właśnie z dziećmi. Czy pani zauważa, że teraz jest jakby jakoś inaczej, że one bardziej korzystają z tych możliwości, które daje życie, chcą iść do pracy, chcą robić coś poza właśnie tą opieką?
14: Myślę, że to się zmienia. Tutaj myślę, że jest jeszcze jeden taki ważny wątek, który należałoby poruszyć, bo ta aktywność kobiet, nie tylko zawodowa, tych kobiet, które zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi, na pewno też jest zależna od stopnia niepełnosprawności dziecka. My prowadzimy hospicjum dla dzieci w formie domowej, więc pod naszą opieką są dzieci najbardziej chore, te, które wymagają praktycznie pomocy medycznej. Te mamy, które są opiekunkami tych dzieci, muszą być takimi domowymi pielęgniarkami tak naprawdę. Więc tutaj szansa tych pań na to, żeby skorzystać w pełni z tego, co oferuje społeczeństwo, co oferuje rynek pracy, zdaje się być nieco mniejsza. Ale mamy dużo kobiet, które faktycznie są aktywne zawodowo, które radzą sobie w sposób bardzo różny, bo czasami mamy takie przypadki, znamy, że mężowie rezygnują z pracy, żeby kobiety mogły pójść do pracy. Są takie przypadki, kiedy rodzina pomaga, tak, żeby zająć się dzieckiem, żeby rodzina mogła wrócić do pracy. Są te narzędzia opieki wytchnieniowej, tej asystentury, więc jeśli kobiety chcą, to naprawdę mogą skorzystać, ale też wiemy, że one często mają takie obawy i opory, właśnie boją się z tej stygmatyzacji, że co powie otoczenie, co powie środowisko, ale też będąc już w domu przez jakiś czas, rok, dwa czy kilka lat, mają obawy, bo świat się zmienia, otoczenie się zmienia, funkcjonowanie społeczeństwa się zmienia i one się trochę boją, tak, wyjść, ale my chcemy je do tego zachęcić, bo uważamy, że mają do tego prawo, mogą pełnoprawnie uczestniczyć w życiu społecznym i o tym chcemy właśnie dyskutować.
13: Tak, i z tą myślą Państwa zostawiamy. Dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
2: Czym jest zrównoważony rozwój w Lasach Państwowych, szczególnie w województwie podlaskim? O tym opowiedzą dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Nadleśniczy Marek Masłowski oraz leśniczka Ewelina Szklarzewska, również z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
15: Lasy Państwowe, tak jak zaznaczyła tu koleżanka wcześniej, w całej swojej rozciągłości działalności wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. Jednym z filarów czy z warunków funkcjonowania leśnictwa jest zrównoważony sposób korzystania z naszych zasobów, z tych zasobów, które na przestrzeni tutaj naszego regionu zaopatrują w niezbędny surowiec drzewny zakłady, umożliwiają jednocześnie zatrudnienie osób, czyli dają pracę, a z drugiej strony też fundamentem wykorzystania zasobów naturalnych, w przeciwieństwie do tego, co się często słyszy o rabunkowej gospodarce albo o eksploatacji, czyli takim sposobie korzystania, który raczej jest przypisany do wykorzystywania zasobów nieodnawialnych. O tyle leśnictwo od samego zarania, poprzez choćby urządzanie lasu, stara się wykorzystywać tylko taką ilość zasobów, którą jesteśmy w stanie odnowić bez uszczuplenia tych zasobów, a wręcz przeciwnie, by stworzyć bazę do budowania tych zasobów i powiększania ich na przyszłość. To jest nasz fundament prowadzenia gospodarki, to jest fundament tworzenia zasobów dla przyszłych pokoleń. Musimy dzisiaj przewidywać, co pozostawimy dla przyszłych pokoleń, w jakim stanie pozostawimy to dobro narodowe dla przyszłych pokoleń, wiedząc o tym, że one też będą chciały z tego dobra korzystać. Pojawienie się moratorium było trochę zaskakujące dla leśników, bo przypominam, że ono się pojawiło w pierwszym kwartale. Lasy Państwowe jako przedsiębiorstwo, organizacja są związane umowami gospodarczymi na choćby dostarczanie surowca i część z tych powierzchni, które były powiedzmy objęte naszymi działaniami, rzeczywiście została przez moratorium wyłączona, ale muszę Państwu powiedzieć, że lasy pracują według planów urządzania lasu, które obejmują okres 10 lat i my, działając na przestrzeni nawet rocznego planu gospodarczego, realizujemy tylko 1/10 tego planu urządzania lasu, więc one nie są podzielone tak dokładnie na lata, te plany, więc mamy możliwość pewnej reakcji, pewnego przesunięcia zadań z jednego roku na rok kolejny. To daje nam możliwość pewnej elastyczności przy realizacji działań i właśnie z tej elastyczności skorzystaliśmy. Wypełniliśmy swoje funkcje i zobowiązania gospodarcze, co niestety będzie skutkowało jednak tym, że powierzchnie, które zostały wyłączone z takich działań gospodarczych w obszarze dziesięciolecia, wyłączone nadal pozostaną. I oczywiście ten plan w zakresie przestrzeni 10 lat najprawdopodobniej będzie o te powierzchnie uszczuplone. Lasy Państwowe realizują gospodarkę leśną i gdybyście Państwo spróbowali zajrzeć do definicji ustawowej gospodarki leśnej, to ona jest dosyć szeroka i w ramach realizowanej gospodarki leśnej znajdziemy tam nie tylko prace związane z pozyskaniem drewna i jego sprzedażą, ale także znajdziemy tam i prace związane z ochroną lasu, związane z ochroną przyrody, ochroną przeciwpożarową, ale także wypełnianiem funkcji pozaprodukcyjnych lasów, w tym edukację przyrodniczo-leśną, w tym turystykę, czyli wszystko to, co jest dla społeczeństwa bliskie. Oczywiście spotykamy się najczęściej z tym takim dosyć pejoratywnym określeniem wycinka, no bo żeby móc pozyskać drewno, trzeba rzeczywiście dane drzewo ściąć. Od tego nie uciekamy. Jeżeli chcemy w lesie wykonać zabieg hodowlany, czyli na przykład ułatwić wzrost młodemu pokoleniu, to oczywiście wszystkie gatunki konkurencyjne należy ściąć. No ale komuś jest widocznie łatwiej posługiwać się tylko takim krótkim określeniem wycinka. Jest to jedna z czynności, których całe mnóstwo wykonujemy na obszarze lasów państwowych.
16: 17 celów zrównoważonego rozwoju, które wypisane są tutaj na tablicy. Przygotowaliśmy również dla Was materiały, w których szczegółowo opisane są one. Jedne z nich to m.in. wzrost gospodarczy i miejsca pracy. To nie tylko ponad 25 tysięcy pracowników lasów państwowych, ale również 50 tysięcy pracowników zakładów usług leśnych, które wykonują w lasach te prace pielęgnacyjne, gospodarcze. Oprócz tego ponad 300 tysięcy osób to przemysł drzewny, który też korzysta z lasów państwowych. To, o czym mówił pan dyrektor, to również dobra jakość edukacji. Jeden z tych celów zrównoważonego rozwoju. W lasach państwowych ponad rocznie korzysta ponad 3,5 miliona osób z edukacji leśnej. Prowadzi je 9 tysięcy pracowników, leśników, te właśnie działania edukacyjne. To również dostęp do turystyki. Ponad 7 tysięcy obiektów turystycznych przygotowanych dla ludzi. To nie tylko parkingi leśne, wiaty, miejsca postoju, szlaki, ścieżki. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Dużo mówi się o pozyskaniu drewna. Pozyskujemy tylko 70% przyrostu rocznie. Te 30% każdego roku zostaje, więc na tym polega też ten zrównoważony rozwój, aby korzystać z zasobów mądrze, zgodnie z planem i tak, by nie uszczuplać zasobom przyrodniczym, i to też właśnie robimy. Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju od 18 października w 31 nadleśnictwach odbywają się spacery, które właśnie mówią między innymi o tych celach. Takie spacery jeszcze w tym tygodniu odbędą się w środę w nadleśnictwie Białowieża, Giżycko i Głęboki Brud, w czwartek w Bielsku, Rajgrodzie i w piątek przed weekendem w Gołdapi, Łomży, w nadleśnictwie Płaska Rzednia i w nadleśnictwie Borki. I my na te spacery bardzo serdecznie społeczeństwo zapraszamy. Będziemy tam mówić nie tylko o tym Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju, ale to też będzie okazja, żeby porozmawiać na tematy, które nurtują, jakieś rozwiać wątpliwości nie tylko związane z gospodarką leśną, ale też z innymi funkcjami lasu, przyrodniczymi, społecznymi, ochronnymi.
2: 2,5 tysiąca wyprawek trafiło do mam i ich nowonarodzonych dzieci w województwie podlaskim. To w ramach programu Pompik, który został uruchomiony rok temu. O szczegółach mówią marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos, położna w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym imienia Jędrzeja Śniadeckiego Kinga Buczkowska, mama Łucja oraz członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.
7: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Właśnie rok temu ten program został uruchomiony. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu, zapraszamy panie marszałku, w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Ja cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla naszych podlaskich mieszkanek. Też chcę państwa zapewnić, że dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
17: Chciałam tylko podziękować moim pracownikom, pani dyrektor Katarzynie Grochowskiej, pani dyrektor Monice Borkowskiej, pracownikom, którzy wprowadzili ten pomysł w życie i nadal go wprowadzając, mam nadzieję, że na Boże Narodzenie pojawi się coś w kratkę czerwoną, zieloną, złotą.
18: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Wprowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania oraz rozwiać wątpliwości.
19: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka, czy też nawet dzisiaj przyjechałyśmy z kocykiem z wyprawki Pompik. Na pewno pacjentki doceniają to, że mogą właśnie taką wyprawkę otrzymać. My mam nadzieję tylko, że ten program będzie dalej kontynuowany, bo stanowi fajny taki prezent i taki miły dodatek do tego właśnie pobytu pacjentki podczas porodu tutaj w szpitalu.
20: Miałem przyjemność uczestniczyć we wręczaniu tych naszych samorządowych wyprawek mamom w szpitalu w Suwałkach. Także, tak jak przed chwilą pani wspomniała, spotkało się to z wielką życzliwością i wyrazami podziękowania, uznania dla autorek tak, tego projektu, tego pomysłu. Ja myślę o jednej tylko takiej kwestii, jak mamy, że to jest pierwsza wyprawka, to ja myślę, że trzeba panie marszałku ustanowić pierwszą noworoczną wyprawkę wszystkim mamom, które będą miały to szczęście przyjąć już na świat 1 stycznia nowonarodzone dziecko. Myślę, że to również byłoby takie mocne nasze samorządu województwa wejście w nowy rok i sprzyjanie właśnie tym mamom, które i rodzinom, które oczekują dzisiaj, a od 1 stycznia już będą witały na świecie swoje potomstwo.
17: W tym jeszcze roku w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach i szpitalu wojewódzkim w Śniadecji, szpital wojewódzki w Łomży jeszcze może w tym roku nie będzie gotowy, otworzymy salę narodzin. Sala, w której

0: 2026 a 2028 rokiem. Ten nowy rządowy program to bon senioralny, czyli innymi słowy mówiąc, nowa forma wsparcia osób, które ukończyły 65 rok życia i takiego wsparcia rzeczywiście potrzebują w codziennym funkcjonowaniu. To, co mnie bardzo cieszy i chciałbym to podkreślić, to to, że do programu zgłosiły się w tym pierwszym okresie 34 jednostki samorządu terytorialnego z naszego regionu. Największe zapotrzebowanie złożyły gminy Czyżew, Tykocin oraz Suraż. To, co ważne i to, co chciałbym także podkreślić, spośród tych 34, 18 jednostek samorządu terytorialnego do tej pory w ogóle nie miały takich instrumentów wsparcia pozwalających właśnie na wsparcie seniorów, osób, które potrzebują opieki w ciągu dnia związanej z różnymi formami aktywności. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o bon senioralny i ostatni kwartał tego roku, to przeszło 850 tysięcy złotych, które zostaną przekazane tym 34 jednostkom samorządu terytorialnego, co powinno nam pomóc udzielić wsparcia 171 potrzebującym seniorom. I to, co ważne, gdybyśmy to przeliczyli na godziny wsparcia, to powinno pomóc i pozwolić na 17 tysięcy godzin wsparcia w tym ostatnim kwartale 2026 roku. O jakim wsparciu mówimy, kiedy mówimy o bonie senioralnym, o tym nowym rządowym programie? Tak jak powiedziałem, chodzi o codzienne funkcjonowanie, czyli ubieranie się, przygotowywanie posiłków, pomoc w poruszaniu się, pomoc w sprzątaniu mieszkania, kwestie higieny, kwestie pielęgnacji, ale także bardzo ważne i chciałbym, żeby to wybrzmiało, także aktywizacja intelektualna oraz ruchowa. Proszę Państwa, wiemy, jak wygląda kwestia demografii. Osoby, które ukończyły 60 rok życia, dzisiaj w województwie podlaskim to 30% całego społeczeństwa. Wszystkie prognozy mówią, że do 2050 roku tych osób będzie nie mniej niż 50%. W związku z tym wzrasta ilość osób, które będą potrzebowały zorganizowanych usług wsparcia i dlatego te mądre polityki społeczne rządu, który reprezentuje w województwie podlaskim, odwołują się do tych wyzwań, które przed nami. Także bardzo się cieszę, że 34 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły się do tego programu. Wierzę, że kolejne lata ta pula podmiotów, które będą ubiegały się o te pieniądze, będzie wzrastała i tym samym będziemy mogli mieć poczucie, że seniorzy potrzebujący rzeczywistego wsparcia i rzeczywistej pomocy w naszym regionie taką pomoc uzyskują.
1: Kluczowych korzyści, które będą mieli seniory z tego bonu senioralnego. Czekaliśmy na to długo, bo pani ministra Okła-Drewnowicz walczyła o to naprawdę ponad rok, półtorej roku prawie, no ale udało się. I tak jak pan wojewoda powiedział, we wrześniu, pod koniec września zostało to już zatwierdzone. Chodzi o to, że opieka w domu seniora będzie nieodpłatna. To jest bardzo ważne, że w 100% refundowana z budżetu. Realne wsparcie w gotowej usłudze, bon, ma formę rzeczową, czyli nie będzie to przelew pieniężny, a będą to po prostu pieniążki na tę opiekę, na te świadczenia. Świadczenia będą dopasowane do danego seniora, czyli to, co będzie brane pod uwagę, to tak, stan zdrowia seniora, potrzeby jego i wtedy będzie to wszystko układane pod danego seniora. Właśnie to, co powiedział pan wojewoda, ten bardzo szeroki zakres, że nie będzie chodziło tylko o fizyczność, czyli o to, co trzeba codziennie z tym seniorem zrobić, ale na przykład załatwianie spraw w urzędzie, wizyty lekarskie, wykupywanie recept, czyli to wszystko i pielęgnacja, bo część tych seniorów może być również leżącymi. Ważną sprawą jest również to, że będzie w tym momencie rodzina, czy ta, która, jeżeli ktoś ma rodzinę, nie będzie samotny, nie jest samotną osobą, będzie miał możliwość normalnie pracować, bo w tym czasie, kiedy będzie w pracy, ten senior będzie zaopiekowany. Bo uprawnienia tego opiekuna będą naprawdę szerokie.

0: na przykład takie wyjście na spacer nie będzie się wiązało tylko na przykład na wózku z tym seniorem. Będzie również można iść do jakiegoś klubu seniora, będzie można iść do teatru. Ta osoba, jeżeli będzie leżąca, to ten opiekun będzie mógł coś poczytać, porozmawiać i poza tym będzie społecznie bardziej dowartościowany, bo będzie miał kontakt z innymi ludźmi. Co tam jeszcze? Ważna sprawa, jest bardzo wysoki próg dochodowy, bo próg dochodowy w tej chwili wynosi w tym bonie senioralnym 3410, wobec czego to będzie naprawdę jest bardzo, bardzo korzystne, bo do tej pory ta usługa z opieki społecznej to było 1010 zł na osobę samotną i 823, jeżeli jest w rodzinie, a w tej chwili ta kwota jest naprawdę znacząca. Gminy mogą się starać takie, gdzie nie ma do tej pory żadnej opieki tego typu, ewentualnie takie, gdzie na przykład 10 osób jest tylko pod opieką. Będą badania takie demograficzne, gdzie jest większy przyrost seniorów, choćby, gdzie bardziej starzeje się to społeczeństwo i wtedy te gminy również będą mogły starać się o taką pomoc.
1: Wielkimi krokami zbliża się 10. edycja Forum Biznesowego Pogranicza. To spotkanie dedykowane przedsiębiorcom oraz samorządowcom. Jubileuszowa edycja dotyczyć będzie przede wszystkim cyberbezpieczeństwa i prowadzenia biznesu w dobie niepewności. O wydarzeniu rozmawialiśmy z prezesem Parku Naukowo-Technologicznego Polska Wschód w Suwałkach Kamilem Klimkiem.
2: Przed nami 10. już edycja Forum Biznesowego Pogranicza. Proszę powiedzieć, 10. edycja, może trochę zapytam kontrowersyjnie, ale czy warto robić już aż 10. edycję tego wydarzenia? Co ono może dać uczestnikom?
3: Absolutnie. Tutaj moja odpowiedź jest twierdząca. Warto, zawsze warto, ponieważ świat zmienia się bardzo dynamicznie. Cały czas musimy się mierzyć z nową rzeczywistością, a ta nowa rzeczywistość przynosi nam tematy, o których warto dyskutować. I tak w tym roku w całości forum dedykujemy wyzwaniom współczesnego świata w dobie globalnych zmian geopolitycznych, rewolucji AI oraz kryzysów energetycznych. Pytamy o jedno: jak budować odporny i bezpieczny biznes?
2: Bezpieczne biznesy chyba w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne, prawda? Patrząc na sytuację geopolityczną, co to da dla lokalnych biznesów, tak? Uczestnictwo w tym wydarzeniu, co mogą wynieść z tego wydarzenia, co mogą wprowadzić do swoich biznesów?
3: Z pewnością po 2 dniach intensywnych dyskusji, debat, ale również prezentacji ekspertów, każdy z przedsiębiorców myślę, że wyjdzie z pakietem takich niezbędnych informacji, które od poniedziałku w kolejnym tygodniu pozwolą mu zacząć wprowadzać zmiany w swoich firmach. A tylko przypomnę, że będziemy rozmawiać m.in. o przemyśle do bezpieczeństwa, nowych szansach dla firm produkcyjnych regionu. Będziemy rozmawiać o przywództwie w czasach niepewności, prezentując profil współczesnego lidera. Porozmawiamy również o dlaczego warto mieć strategię. No po co planować, skoro żaden plan nie przetrwa konfrontacji z rzeczywistością, i co robić, by taktyczne zwycięstwa prowadziły do osiągnięcia celu strategicznego. Ale będziemy również rozmawiali, skoro jest to forum poświęcone pograniczu, o regionie pogranicza w systemie bezpieczeństwa gospodarczego, o infrastrukturze, energii, odporności firm. Drugiego dnia z kolei będziemy rozmawiali o tym, z czym mierzymy się każdego dnia, a mianowicie o bezpieczeństwie cyfrowym, czyli cyberbezpieczeństwie, bo tutaj musimy budować naszą odporność również.
2: No a kto będzie o tym mówił dla tych naszych przedsiębiorców? Kogo zobaczymy na tym forum?
3: W tym roku, nawiązując do oczywiście 10. jubileuszowej edycji, nie mogło zabraknąć wyjątkowych gości. I tak do naszej dyskusji zaprosiliśmy pana generała doktora Romana Polkę, byłego dwukrotnego dowódcę jednostki GROM. Zaprosiliśmy również byłego premiera, ministra finansów, człowieka, który z finansami jest związany zawodowo od wielu, wielu lat, od kilku dekad, czyli profesor Marek Belka wystąpi z tematem polska gospodarka w czasach niepewności, w jaki sposób biznes powinien budować swoją odporność, ale również poruszając się dalej w tym tematyce finansów. Nasz forum zaszczyci swoją obecnością profesor Waldemar Rogowski, który będzie mówił o kondycji firm w liczbach oraz oszczędnościach i kredytach Polaków. No, natomiast ci wszyscy, którzy interesują się postępem technologicznym, będą mogli wysłuchać wykładu profesora Aleksandry Przegalińskiej, która opowie o sztucznej inteligencji w kontekście rynku pracy w czasach niepewności. Jak liderzy podejmują decyzje o ludziach, technologii i przyszłości firmy.
2: Mówimy o wykładach, a czy coś jeszcze będzie czekać na przybyłych uczestników?
3: Tak, oczywiście wartością, niewątpliwą wartością tego typu wydarzeń jest networking, rozmowy kuluarowe. To jest taka przestrzeń, gdzie można bezpośrednio po wysłuchaniu prelekcji czy też dyskusji panelowych skonfrontować swoje poglądy, dopytać jeszcze, no bo przecież w zasięgu będziemy mieli naszych dostojnych gości, jak również uczestników panelu, i na pewno każdy wyjdzie z przeświadczeniem, że te dwa dni poświęcone tutaj na dyskusję w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach podczas jubileuszowej edycji Forum Biznesowego Pogranicza, to jest czas niestracony, a czas, który przyniesie bardzo wiele wartości.
2: Mówimy o tym, że forum jest dedykowane dla przedsiębiorców, tak, dla osób, które, że tak powiem, siedzą w temacie. No ale właśnie, do kogo dokładnie to jest skierowane? Czy na pewno do każdego przedsiębiorcy, czy na pewno do każdej osoby, która zajmuje się tą tematyką?
3: To, co różni przedsiębiorców, to przede wszystkim tylko i wyłącznie, no tak troszeczkę może spłaszczę swoją wypowiedź, ale to, co ich różni, to skala problemu, bo problemy są podobne, bo zarówno mały mikroprzedsiębiorca, jak i duży przedsiębiorca narażony jest na ataki cyberprzestępców. Każdego w zasadzie dotyka prowadzenie biznesu tutaj, w tym szczególnym regionie, który musi mierzyć się z tym oczywiście określeniem przesmyku suwalskiego, ale również inne zjawiska gospodarcze bezpośrednio dotykają i małych, i dużych. Więc odpowiadając na pytanie, każdy z przedsiębiorców jest tutaj mile widziany i do każdego dedykowany jest ten program. Ale nie tylko do przedsiębiorców, do osób pracujących na co dzień w instytucjach otoczenia biznesu, ale i do przedstawicieli administracji, zarówno tego szczebla samorządowego, jak i szczebla centralnego. Natomiast można powiedzieć, że nasze wydarzenie, z uwagi na bogaty program, wartości, które tutaj będziemy prezentować, informacje, które będziemy przekazywać, dedykowane jest również do osób zainteresowanych takim rozwojem osobistym.
2: No to może taka najważniejsza, myślę, że kwestia, kiedy i gdzie.
3: 15 i 16 października zapraszamy właśnie do Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Innowacyjnej 1, sala konferencyjna. To najważniejsze wydarzenie w październiku w tej części Polski, bo to dyskusja o sytuacji gospodarczej pogranicza, o tym, jak budować swoją odporność w czasach niepewności. Zapraszamy wszystkich, rejestracja jeszcze trwa, natomiast z uwagi na i już pewną tradycję, zbudowaną markę, jak również w tym roku wyjątkowych prelegentów i gości, no tych miejsc już pozostało niewiele, więc proszę nie odkładać decyzji na ostatnią chwilę.
1: Te czworonogi lubią dużo jeść, dużo spać i być mizianymi. Chodzi o koty. No właśnie, koty niby są takie przyjemne, bardzo milusińskie, no ale trzeba też umieć je wychować na takie, żeby tymi milusińskimi były. I właśnie o wychowaniu kota, o podejściu do kota, no po prostu o wszystkim, co dotyczy kotów, rozmawiały moje redakcyjne koleżanki Julia Łata i Agata Kropiwnicka.
4: Czy koty myślą? No bo tak sobie myślę, że każdy właściciel kota nieraz się zastanawiał, o czym myśli jego kot, kiedy wpatruje się tak totalnie nagle w pustkę, albo sobie leży i zrywa się i zaczyna biegać po mieszkaniu. No, koty to stan umysłu trochę, więc myślę, że w ogóle jest to ciekawy temat i można o nich mówić bardzo dużo, a ja totalnie mogę o nich mówić bez końca, bo mam 4 koty, więc ogólnie mam wrażenie, że jest taki stereotyp, że koty są mniej inteligentne od psów, z czym się absolutnie nie zgadzam.
5: Koty no, są bardzo niezależne i trochę chyba mniej podatne na trening, ale też, jak się dowiadujemy, niekoniecznie. Też mogą rozumieć różne słowa, może wielokrotnie złożone zdania to niekoniecznie, ale słowa pojedyncze na pewno są w stanie zrozumieć. No i właśnie ja też przyznam się, że mam kotkę i z kolei z nią mam troszeczkę trudną relację i właśnie może co byś podpowiedziała takim kociarzom początkującym, którzy właśnie od niedawna mają to zwierzątko w domu i chcieliby jakoś fajnie się z nim zaprzyjaźnić i wiadomo, że ta relacja na początku może być trochę trudna, to jakie są takie twoje wskazówki dla początkujących kociarzy?
4: No na pewno to nie przychodzi łatwo i to trochę czasu zajmie, żeby wypracować sobie taką relację z kotem, jaką ja mam z Fioną. Przede wszystkim tutaj potrzeba dużo cierpliwości, dlatego że koty nie lubią, jak się je pogania, one wszystkiego się uczą w swoim tempie. No i trzeba się naprawdę zaangażować w to, żeby taką relację z kotem sobie zapracować. To znaczy, no wielu osobom się w ogóle wydaje, że koty to są takie stworzenia, że zostawimy je na cały dzień w domu, kilkanaście godzin nas nie będzie i one sobie jakoś tam z tym poradzą. A wcale tak nie jest, bo one podobnie jak psiaki też się przywiązują do człowieka i właśnie przede wszystkim trzeba poświęcić im czas, swoją uwagę, trzeba się z nimi bawić, trzeba z nimi rozmawiać, jakkolwiek by to mogło kogoś, nie wiem, zdziwić bądź się bawić, no to właśnie tak jest. I ja to wszystko właśnie praktykowałam zawsze, jak wracam do domu, witam się z moimi kotami, mówię do nich. I tak jak mówię, dla kogoś to może być śmieszne, ale ja właśnie dzięki temu mam świetną relację z całą czwórką moich kotów. Chociaż ogólnie myślę, wiesz, że o relacji z kotami to zrobię jeszcze osobny odcinek, bo to jest właśnie bardzo fascynujące, ale w tym jutrzejszym będzie tak, no tak, troszeczkę zaczepimy ten temat, tak żeby zaciekawić, więc jakby da się wypracować świetną relację z kotem do tego stopnia, że kot będzie was witał, czeka na was z niecierpliwością, spał z wami i chodził za wami nie tylko po to, że chce mu się jeść, tylko po prostu, że was tak bardzo lubi. Zresztą koty też okazują miłość na różne sposoby, także to da się zrobić, ale to nie przychodzi. Chodzi łatwo. Trzeba się trochę napracować.
5: Właśnie Fiona jest takim żywym dowodem na to, że kot może polubić człowieka, no bo faktycznie kot jest taki powściągliwy, ale ona tutaj sobie leży, mruczy, jest bardzo cierpliwa, da się pogłaskać po brzuszku, a moja kotka z kolei tak za bardzo mnie nie lubi, więc masz może jakieś takie protipy, wskazówki, jak zrobić jakieś fajne, ciekawe ujęcia kotków? Co tam?
4: No tak, trzeba machać jakąś zabawką nad telefonem, żeby się patrzyły i były zainteresowane. Tak naprawdę to można z nimi cały czas chodzić z kamerą, bo one ciągle robią słodkie rzeczy, moim zdaniem. No ale trzeba jakoś skupić ich uwagę, czyli właśnie czy to jakieś smaczki, czy to jakieś zabawki, czy coś do nich mówić.
5: Jak byś zachęciła ludzi do tego, żeby przygarnąć, adoptować, czy tam kupić akurat kota?
4: No z kotem nie ma totalnie nudy. Ja się zawsze śmiałam, że telewizor nie jest potrzebny, żaden film nie zastąpi obserwacji tego, co kot robi. Ja jeszcze mam kilka kotów, więc one wiadomo, wchodzą ze sobą w interakcje, bawią się, śpią razem, myją się nawzajem i to wszystko jest przeurocze. Więc z kotem nie ma nudy i to może być naprawdę taka fajna, ciepła relacja. No nie będziecie się czuli samotni w domu, a jak są jesienne wieczory i kot przyjdzie, położy się z wami. Poza tym koty redukują stres, to jest w ogóle niesamowite. Ja też tak mam, że jak wracam po ciężkim dniu pracy, jestem zmęczona, kładę się, nic mi się nie chce, a cała czwórka przychodzi do mnie, bo one wiedzą i czują, że ja jestem zestresowana albo smutna, kładą się i te wszystkie troski ulatują po prostu.
5: Tak, czyli...
4: Jeszcze nie... jakoś trzeba przekonywać.
5: Nie, po prostu nie ma to jak kot na długie jesienne wieczory, jesienno-zimowe. No i właśnie jeszcze poruszę taki temat, bo jak wspomniałaś, masz 4 koty i jak to właśnie u ciebie wygląda? To jest duża różnica między czwórką a jednym dla ciebie, no i też dla nich nawzajem.
4: Zaczynałam od 2 kotów, więc jakby jedynaka nie miałam. No na pewno ogólnie jest to, no bardziej angażująca jest wtedy ta opieka nad nimi. Jest też więcej roboty, no trzeba częściej sprzątać, no takie wiadomo. Więcej jest tych obowiązków. Czy dla nich jest to różnica? Ogólnie uważam, że koty lepiej się chowają przynajmniej w 2. To też zależy, bo też każdy kot ma inny charakter. No są takie koty, które wolały być same, ale mi się wydaje, że moja ekipa jest zgrana. Z tego, co je obserwuję, to lubią się raczej. Czasem się pokłócą, ale każdy się kłóci. No jest trochę obowiązków. Na pewno nie jest to jakaś taka łatwa opieka nad nimi. Trochę to wymaga czasu i sił, ale zdecydowanie warto.
1: Ponad 35 milionów złotych trafi do podlaskich jednostek samorządu terytorialnego na remont i modernizację dróg. Środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury. O szczegółach mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski oraz zastępca prezydenta Białegostoku Tomasz Klim.
6: Komisja Wspólna Rządu i Samorządu uzgodniła podział kolejnej puli środków z rezerwy subwencji na rok 2026. To przeszło 166,8 miliona złotych w skali kraju. W ramach tej puli, o której w tej chwili Państwu mówię, przeszło 150 jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Otrzyma dodatkowe pieniądze na remont, budowę, przebudowę bądź modernizację infrastruktury drogowej na terenie naszych gmin. Skąd wzięły się te inwestycje? Te inwestycje zostały wzięte z listw rezerwowych, które zostały z terenu każdego regionu przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Ta informacja jest ważna także z punktu widzenia województwa podlaskiego, bo w tej liście czy na tej liście znalazły się konkretne inwestycje z naszego regionu. Ale to, co ważne, gdybyśmy popatrzyli, proszę Państwa, na całą rezerwę subwencji na rok 2026, to są gigantyczne pieniądze, przekraczające 813 milionów złotych w roku 2026. W sumie skorzystają z tych pieniędzy 363 jednostki samorządu terytorialnego na terenie naszego kraju. Z tej puli, z tych 813 milionów złotych, 35 milionów złotych trafi do 15 podlaskich jednostek samorządu terytorialnego. To są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje, które po prostu pozwolą samorządom realizować to, na czym im bardzo zależy, czyli bardzo konkretne inwestycje drogowe. Gmina Łapy, najnowszy nabór, 1 400 000 złotych, Augustów prawie 6 milionów złotych, gmina Bargów Kościelny prawie 1 000 złotych, miasto Grajewo prawie 1 000 złotych. No, lista oczywiście jest opublikowana na stronie Ministerstwa Infrastruktury. Ale to, co ważne, dodatkowe środki otrzymają także miasta na prawach powiatów. W województwie podlaskim to oczywiście Białystok, Łomża i Suwałki. Miasto Białystok otrzyma prawie 4 miliony złotych. Jeżeli chodzi o Łomżę, 1 400 000 złotych i Suwałki prawie 3 miliony złotych. To są bardzo konkretne, bardzo duże pieniądze, które uruchamiają procesy inwestycyjne na terenie naszego regionu. Są dodatkowym wsparciem poza tym instrumentem, który nazywamy Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Bardzo dziękuję panu posłowi za taką twardą walkę o bardzo duże pieniądze dla naszego regionu. Wszystkie pieniądze wydajemy z myślą o naszych mieszkańcach, wydajemy z myślą o tym, że chcemy, aby mieszkańcy województwa podlaskiego poruszali się po drogach nowoczesnych, bezpiecznych, żeby podnosić komfort i jakość życia. Cieszę się, że mogę Państwu te informacje przekazywać, bo tak jak powiedziałem, bardzo duże pieniądze, świetne inwestycje i przede wszystkim bardzo nam wszystkim potrzebne.
7: 36 milionów złotych na dofinansowanie budowy dróg. To są kolejne środki obok Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg właśnie na drogi w województwie podlaskim. To są bardzo dobre informacje dla samorządów w województwie podlaskim, bo wiele samorządów otrzyma ogromne pieniądze na to, aby wyremontować drogi, aby te drogi były bezpieczniejsze, bardziej komfortowe, ale też aby ulżyć trochę samorządom. Szanowni Państwo, często słyszę od samorządów z przeciwnej strony politycznej barykady, że pieniądze są przyznawane po partyjnej linii. Popatrzcie Państwo, jak są te dotacje przyznane. I warto szybko wyciągnąć wnioski. Pieniądze są dla całego województwa. Pieniądze, które przyznaje polski rząd, nie są przyznawane po linii politycznej. Te czasy zwracam się do samorządowców z opozycji, skończyły się w 2023 roku w grudniu. I te czasy już nie wrócą. Każdy samorząd, który ubiega się o dotacje, ma szansę te dotacje dostać. Te dotacje zostały oceniane przez ministra infrastruktury i wygrały samorządy, które po prostu były najlepiej przygotowane. Cieszę się, że 36 milionów złotych trafi do województwa podlaskiego, abyśmy mieli nowoczesne drogi. Ja jako poseł od ponad 11 lat walczę o to, żeby poprawiać standard dróg w naszym województwie. I to nie tylko tych dróg ekspresowych, nie tylko tych dróg krajowych, ale również drogi wojewódzkie, które są również ujęte w tym programie. I drogi gminne i powiatowe. Są to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców. No i dzisiaj możemy właśnie tą informację przekazać dla mieszkańców województwa, że 36 milionów trafi do 15 samorządów z województwa podlaskiego. Mieszkańcy już niedługo będą mogli się cieszyć nowoczesnymi drogami.
8: Przede wszystkim trzeba powiedzieć dziękuję, bo te pieniądze to są tak naprawdę pieniądze dla mieszkańców. Należy podkreślić, że każda droga publiczna nie należy do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, tylko należy de facto do wszystkich użytkowników drogi, czyli do każdego mieszkańca danej gminy, miasta, powiatu, ale też do ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Dlatego tak ważne jest to, a szczególnie w miastach na prawach powiatu, gdzie mamy również kategorie oprócz gminnych i powiatowych drogi wojewódzkie i krajowe, że tego typu finansowanie na utrzymanie tych dróg zostało wzięte pod uwagę i to jest bardzo dobra wiadomość i bardzo ważna wiadomość, bo dzięki temu, że jako miasto Białystok nie musimy wydać tych pieniędzy z budżetu miasta, możemy te środki wykorzystać w inny sposób. Plus oczywiście dodatkowa inwestycja, która została zaakceptowana, czyli naprawa drogi w ciągu ulicy Feliksa Filipowicza, która w tym roku również się zadzieje. To wszystko możliwe jest dlatego, że ta rezerwa subwencji została przeznaczona, a utrzymanie naszych dróg jest, jak wszyscy wiemy, w Białymstoku na najwyższym poziomie. Myślę, że każdy mieszkaniec Białegostoku, ale również ten, który przyjeżdża do Białegostoku, widzi, jak dobrze mamy skomunikowany Białystok, a te środki w łącznej wysokości prawie 4 miliony złotych na pewno pomogą w tym, żeby ten wysoki poziom cały czas utrzymywać.
6: To są inwestycje jednoroczne z rezerwy. Tak jak powiedziałem, jeżeli przygotowywana jest lista wysyłana przez wojewodę podlaskiego, a tak naprawdę Podlaski Urząd Wojewódzki, do Ministerstwa Infrastruktury, która zawiera listę podstawową i listę rezerwową. Oczywiście czasami jest tak, że samorządy mają oszczędności i wtedy możemy sami z poziomu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zapraszać kolejne samorządy do tego, żeby skorzystały z tych pieniędzy. One mogą się na to zgodzić, mogą się na to nie zgodzić, najczęściej się na to godzą. Ale ta rezerwa subwencji to jest ten dodatkowy instrument przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury, żeby w 2026 roku samorządy, które są gotowe, które często mają przygotowaną dokumentację i mogą ten proces inwestycyjny wykonać, żeby go po prostu zrealizowały. I tak jak powiedziałem, no, samorządy chętnie korzystają z tych pieniędzy i te inwestycje są prowadzone. Bo przecież proszę zwrócić uwagę, najczęściej jest tak, że samorząd jest gotowy z całą dokumentacją w momencie składania wniosku w ramach naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Więc tam nie potrzeba dodatkowych prac czysto administracyjnych, tam trzeba po prostu wejść z realizacją inwestycji i ją realizować. To często są też etapowania, prawda? No bo jeżeli mówimy na przykład o łapach, prawda? No to jest trzeci etap, który związany jest z budową ulicy Krańcowej, prawda? W gminie Łapy. Więc myślę, że samorządowcy bez żadnego problemu z tych pieniędzy skorzystają. Dla mnie najważniejsze jest to, że poza Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg, którego pula z roku na rok wzrasta, mówiliśmy o tym z posłem Truskolaskim, to mamy możliwość zadbania o naszych lokalnych samorządowców dodatkowymi, gigantycznymi pieniędzmi. No proszę zwrócić uwagę, w skali kraju to jest prawie miliard złotych, z punktu widzenia naszego województwa to jest prawie 36 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze, które są dodatkowe. One nie wchodzą w skład tej puli w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8: Generalnie to są zawsze bardzo duże pieniądze, które miasto musi wykładać po to, żeby te drogi utrzymać. Natomiast Tak jak powiedział pan wojewoda i to, co powiedział pan poseł, to są dodatkowe środki, dzięki czemu my możemy pieniądze, które i tak angażujemy w budowę bądź utrzymanie dróg, przeznaczyć na realizację innych inwestycji bądź utrzymanie innych układów drogowych, które również wymagają tego typu modernizacji, naprawy, utrzymania itd., itd. Pamiętajmy, że miasto Białystok nie tylko utrzymuje infrastrukturę drogową, mówiąc tutaj potocznie o jezdni. Mówimy o wszelkiej infrastrukturze, czyli jezdnia, drogi, chodniki, drogi dla rowerów.

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje 3. miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: A wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie Odlot Ściśle Tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tato, co znaczy negocjować?
11: Szukać porozumienia.
10: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
12: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi. A eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie? Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście? A może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: I po reklamie.
1: SK Suwałki. Na czasie.
6: Jesiennie, nostalgicznie za oknem to idealny moment na wieczór w teatrze, a do Suwałk przyjedzie teatr Lalki i aktora z Łomży. Na afiszu spektakl Niebieska Niedźwiedzica, czyli opowieść o tolerancji, poczuciu przynależności i odkrywaniu własnej siły. To w Suwalskim Ośrodku Kultury w piątek, 16 października, start o 17. A jeśli macie w głowie techno, a nie żadną nostalgię, to słuchajcie tego. Korn, czyli mistrz polski DJ-ów, przyjedzie zagrać w Suwałkach. Gdzie? W Lux Night Clubie. Kiedy? W sobotę, 17 października.
7: Minęła 10:00. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
8: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
7: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
9: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
10: Kochana eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
9: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Duńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie. Proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Biromio w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Mano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię, zrobię zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu. Bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty, w sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
1: Hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie, 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Muzyczka ATPR w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie, tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
9: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny.
10: Nie lubisz go?
11: Lubię i to jest najdziwniejsze.
12: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: I po reklamie.
14: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
15: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
14: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
16: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj. Czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż. A po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę narzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.

0: tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
1: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
2: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
0: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

Sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z dywizji B Ligi Narodów.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie Odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Wiosenny 6 opakowań. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: I po reklamie.
5: SK Suwałki. Na czasie.
6: Niemcy mają Oktoberfest, a w Suwałkach mamy festiwal złotego trunku i dobrej zabawy. Z głośników polecą największe taneczne hity, przy których do rana nie zejdziecie z parkietu, a stoły będą uginały się od lokalnych przysmaków. To w piwiarni w sobotę 17 października, początek o 20. No dobrze, ale gdzie będzie najbardziej epickie Halloween w mieście? No raczej, że w Lux Night Clubie. Będzie konkurs na najstraszniejsze przebranie, więc przyłóżcie się do tego. To w piątek 30 października.
7: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod grozami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
8: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
7: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
9: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram. Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć. And I

0: kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Kazriel i Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach, robię sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
12: Już to czytałyśmy?
13: Już to wymyśliłam.
14: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
15: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury, czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera, w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Jest 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
12: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
11: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
13: Czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
11: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
14: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko, idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
5: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Bagiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj wam na budowie. I już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No.
10: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
2: To będzie ostatnia reklama.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie i w studiu pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jak to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak, sprzątanie,
1: tak
0: szykowanie imprezki urodzinowej, praca taka zwykła, normalna i jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz jeden sam.
1: Te pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: Reklama.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: I po reklamie.
7: SK Suwałki. Na czasie.
8: Główny zawór jazzu zagra w Suwałkach. Przygotujcie się na połączenie popu, jazzu i retro. To będzie podróż przez największe polskie hity ostatnich dekad. Koncert w piwiarni w piątek 23 października. A to wydarzenie możecie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Mary z Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć. Za to teksty są głębokie, a wokal niesamowity. Koncert 5 grudnia. Rezerwujcie termin.
9: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
10: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
9: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
11: No i mamy 14:02 w sobotę. Pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
12: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Lista tu w Radiu Westka to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10:10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10:10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany we czynu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

SK w sobotnie popołudnie. Mamy prawie 5 minut przed 15. Za chwilę wracamy do grania. To była nasza nowość Temper City i Reverse Psychology.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
14: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
13: W tym tygodniu Mrozu zagrał 2 wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15:00, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: To Be Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Super, nie wierzę, normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie, jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji, tam za darmo te zgłoszenia, a jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To

0: oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
2: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Panie Pascalu.
12: Tak?

0: mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: I po reklamie.

0: Liwka poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
8: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.
4: SK Suwałki. Na czasie.
5: Jesiennie, nostalgicznie za oknem, to idealny moment na wieczór w teatrze. A do Suwałk przyjedzie teatr Lalki i aktora z Łomży. Na afiszu spektakl Niebieska Niedźwiedzica, czyli opowieść o tolerancji, poczuciu przynależności i odkrywaniu własnej siły. To w Suwalskim Ośrodku Kultury w piątek, 16 października, start o 17. A jeśli macie w głowie techno, a nie żadną nostalgię, to słuchajcie tego. Korn, czyli mistrz polski DJ-ów, przyjedzie zagrać w Suwałkach. Gdzie? W Lux Night Clubie. Kiedy? W sobotę, 17 października.
6: Muzyką się żyje.
7: Fani Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym. I album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia, Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz, Pawełku, i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny, Ninę, i prosić Ciebie, Pawełku, o Twoje pozdrowienia, bo wiem, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego. Już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

0: Ben, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej dwudziestki Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po piątej wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem Bi. Premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
13: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
14: A ulubione śniadanie?
13: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
12: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. A na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Ich hit Później Ci Opowiem otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI i Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sonia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej no, przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz Westchnie.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel. A zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
3: SK Live Remix.
2: SK Live Remix.
3: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę o północy
3: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty.
2: I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz jak

0: MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK prosto ze szczytu gorącej dwudziestki. A kolejne wasze ulubione hity na czasie już za moment będzie grał dla was Mati Fuczyło. Przed nami imprezka.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: I po reklamie.
9: SK Suwałki. Na czasie.
10: Niemcy mają Oktoberfest, a w Suwałkach mamy festiwal złotego trunku i dobrej zabawy. Z głośników polecą największe taneczne hity, przy których do rana nie zejdziecie z parkietu, a stoły będą uginały się od lokalnych przysmaków. To w piwiarni w sobotę, 17 października, początek o 20. No dobrze, ale gdzie będzie najbardziej epickie Halloween w mieście? No raczej, że w Lux Night Clubie. Będzie konkurs na najstraszniejsze przebranie, więc przyłóżcie się do tego. To w piątek, 30 października.
11: Muzyką się żyje.
12: A za nami ostatnia odsłona gorącej dwudziestki. Wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme. To oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej 20, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
13: Imprezka.
12: A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon For Nothing.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef Grzesiek, który jest moim partnerem fotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś to powiem, jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.

0: sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

Rudimental, Khalidi, All I Know, 18 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio, ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
18: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
17: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium na openerze. Także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17.
19: Impreska.
17: Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fujiwara, cześć. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy.
19: Na czasie Radio SK. Hity na czasie. Radio SK.
17: Dwie minuty po 19.
20: Gdy o

0: 100 BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w SC. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami SK Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia SK i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej, już teraz, wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: Czy mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena Spectrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę, albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie, albo może dzisiaj odpoczywacie, a może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych i szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Round to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: I po reklamie.

0: to nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Mata i Kaz, bałagany 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Przemek,

0: to zrobił między innymi.
1: Cześć Cieska,
0: cześć.
1: Jest 19.29, a ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie, po spawaniu.
0: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
2: Eska, ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
0: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
3: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
0: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: to Taylor Swift, to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: I bardzo dobrze!

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż!
1: Giga linie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga!
0: No to będzie Giga Challenge.
2: Nowa zdrawka Giga linie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: I po reklamie.
4: SK Suwałki. Na czasie.
5: Główny zawór jazzu zagra w Suwałkach. Przygotujcie się na połączenie popu, jazzu i retro. To będzie podróż przez największe polskie hity ostatnich dekad. Koncert w piwiarni w piątek 23 października, a to wydarzenie możecie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Mary z Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć, za to teksty są głębokie, a wokal niesamowity. Koncert 5 grudnia, rezerwujcie termin.
6: Muzyką się żyje.
7: Bydgoszcz doceniła BDOSA 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOSA trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOSA. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Young Leosia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
8: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
7: Album Południe zawiera m.in. hity Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Pani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGM Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października.
9: Imprezka.
7: Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

hity. Vance Joy, Riptide, 114 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugel. Oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temper City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.

0: To Talking Body i Toblo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Pardon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

Wkładaj ten hit znalazł się na 19 miejscu gorącej 20. To Leave Come, a to Oscara Simsa. Zagram za chwilę Mati Fuczyło, to jest imprezka. 3 minuty zostały do 21.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: SK Suwałki. Na czasie.
9: Abstrakcyjne prace Moniki Pielach, inspirowane naturą, kosmosem i emocjami, zobaczymy na wystawie Między Światami, Słowo i Obraz. To w Augustowie w Małej Galerii APK. Wernisaż w piątek o 18:00. Wstęp wolny. A to wydarzenie możecie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Mary z Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć. Za to teksty są głębokie, a wokal niesamowity. Koncert 5 grudnia. A w Cinema Limier, Lalka z Dorocińskim, W sercu dziczy z Bradem Pittem, a dla dzieci Zapomniana wyspa.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
12: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
13: A ulubione śniadanie?
12: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK.
0: Impreska.
11: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kasperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba i Kuba. Między innymi ich zagram wam już teraz, 2 minuty po 21:00. To jest Impreska. No to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bowser i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00, to jest Eskopa Impreska, Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskopym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie. Na ilu ja dzisiaj imprezach byłem, szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans Zelmer Low i Heroes, to już za chwilę w SC.

Solo Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

Poleciemy wysoko. Fly High, to Be Romeo. 4 minuty zostały do 22 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami Rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Mati Fuczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.